0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Uwaga na gęste mgły w większości kraju, alerty pierwszego stopnia. Płonie magazyn ze sprzętem AGD w Słubicach, w Lubuskiem. Ciąg dalszy piłkarskiego maratonu. Biało-czerwoni zagrają dziś z Bośniakami. Dorota Wardecka. To kolejny poranek z gęstymi mgłami w większości kraju, bo w 14 województwach obowiązuje jeszcze przez 4 godziny alert najniższego, pierwszego stopnia. Widoczność lokalnie może spaść poniżej 200 metrów. Ostrzeżenie IMGW nie dotyczy Pomorza, Warmii i Mazur. Duży pożar hali magazynowej w Słubicach. Ogień objął obiekt, w którym znajdował się sprzęt AGD, w tym urządzenia zasilane bateriami. Kiedy pierwsze zastępy dojeżdżały na miejsce, pożar był już w pełni rozwinięty.
2: Biorąc pod uwagę to, że lokalizacja jest poza miastem, najbliższe zabudowania to jest odległość kilku kilometrów, nie ma zagrożenia przede wszystkim dla mieszkańców. Mimo to na miejscu pracują specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, którzy na bieżąco monitorują powietrze.
1: Mówi Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej. W chwili wybuchu pożaru w hali nikogo nie było. Na razie nie wiadomo, jakie były przyczyny wybuchu ognia. Ponad złotówkę taniej na litrze benzyny i oleju napędowego niż w piątek. Od soboty znów działa rządowy program Ceny Paliw Niżej. A na stacjach paliw dyskusja, komu zawdzięczamy obecne obniżki i wcześniejszy ich brak.
3: Powinno tak być. Wreszcie pan prezydent poszedł po rozum do głowy. Tylko tyle powiedz.
4: Padły, dawno powinny spać. Jakby rząd by opuścił ceny, wie pan. Czy niech dadzą te 5,19, które obiecywali.
5: Te ich przepychanki to wszystko. Jeden lepszy od drugiego, więc na to nie zwracam uwagi.
1: W czwartek prezydent zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która według rządu pozwala zrekompensować budżetowi państwa wydatki związane z obniżką cen. Karol Nawrocki skierował jednocześnie przepisy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie następczym. A przypomnę, że jeszcze dziś za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,73 zł. 98 to wydatek maksymalnie 7,59 zł, a diesla 7,88. Czy jutro będzie drożej czy taniej? Przekonamy się w okolicach południa. Wtedy swoje obwieszczenie o cenach maksymalnych opublikuje minister energii. Program CPN ma obowiązywać do końca roku. Adresy e-mail, imiona i nazwiska, numer telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów. To prawdopodobnie te dane wykradziono z serwisu turystycznego wakacje.pl. Hakerzy mieli dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Dlatego serwis przypomina.
6: Wakacje.pl nie proszą o płatności przez link w SMS-ie ani o przelew na nowy numer konta. Prosimy o ostrożność wobec wiadomości i telefonów z prośbą o dopłatę lub zmianę danych rezerwacji.
1: Mówi Marzena Łuczkowska-German z wakacje.pl. Serwis zaleca też klientom zastrzeganie numeru PESEL. To już dziś wieczorem nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Pierwszy gwizdek o 20:45. Plan jest jeden.
7: O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: Mówi bramkarz naszej reprezentacji Marcin Bułka. Przypomnę, ponad tydzień temu w Warszawie w spotkaniu z Bośniakami padł bezbramkowy remis. Na półmetku zmagań w Lidze Narodów Polska z 4 punktami zajmuje 3. miejsce w grupie B4. Prowadzi Szwecja, drudzy są Bośniacy, a ostatni Rumuni. Bezpośredni awans do najwyższej dywizji A uzyska zwycięzca grupy, a drugi zespół zagra w barażach.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poranek z mgłami, widoczność miejscami może spaść poniżej 200 metrów. W ciągu dnia chmury i słońce, ale nie powinno padać, za to mocno powieje na Pomorzu. Na północy dziś najchłodniej do 15 stopni, w centrum do 19, na południu do 21.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
10: Jest parę minut po godzinie 6, jest poniedziałek, no i nie będę was czarował, że poniedziałkowy poranek to mój ulubiony moment tego tygodnia, ale obiecuję jedno, zrobimy wszystko, żeby ten start wszedł jak najmniej bezboleśnie. Przy mikrofonie Bartek Skrajnowski, dzień dobry, na początek odpalamy fajne numery, które postawią was na nogi. Dajcie głośniej i zaczynamy ten tydzień.

To ja tak zerkam sobie w kalendarz. Igor, Faustyna, Apolinar i Bartłomiej. Jeśli to wasze imiona, no to podrzucam najlepsze życzenia imieninowe. A w nietypowych świętach mamy dzisiaj Światowy Dzień Nauczyciela oraz Światowy Dzień Mieszkalnictwa. No także szacunek dla tych, którzy uczą i życzenia spokoju pod własnym dachem dla nas wszystkich. A u nas, no po prostu, dobra muzyka na poranny rozruch. Także słuchajcie nas dalej.

to ja tak przeglądam sobie portale plotkarskie i widzę nagłówek, że ktoś kupił łóżko za 40 tysięcy złotych, no to już wiem, że będzie grubo. No i tym razem chodzi o Andziak z taką youtuberkę, łóżko plus specjalny materac, razem wszystko kosztowało 40 tysięcy złotych. Argument? No bo sporą część życia spędzamy w łóżku, więc no to ma być inwestycja. No cóż, niektórzy inwestują w mieszkania, inni w miejsca, w których będą leżeć.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

to kierowcy dzisiaj trochę slalomu, zwężenia m.in. na Brzeskiej, Wiejskiej, Bukowej, Chemiku, Willowej, Młynarskiej, Żwirki i Wigury. Do tego problem z chodnikami w kilku częściach miasta, no i klasyka, czyli 3 maja nadal zamknięte, a od początku października też nie przejedziemy przez Tumską i Stary Rynek. No tutaj utrudnienia mają potrwać do 15 października.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strażacy opanowali pożar hali magazynowej w Słubicach. Uwaga na mgły, mogą ograniczać widzialność w większości regionów. Powieść Nul Stefana Twardocha z tegoroczną nagrodą literacką Nike. Dorota Wartycka. Pożar jest już opanowany. Płonie hala magazynowa w Słubicach w województwie lubuskim. W budynku składowany był sprzęt elektroniczny, baterie i sprzęt AGD. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Trwa dogaszanie ognia, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: W tej chwili sytuacja jest pod kontrolą. To, co najważniejsze, nie rozprzestrzenia się, nie ma zagrożenia na budynki, które znajdują się w pobliżu.
1: Na miejscu pracuje też cały czas specjalna grupa chemiczna strażaków, która bada, czy doszło do skażenia powietrza. Nie ma informacji, by było takie zagrożenie. Pożar gasi ponad setka strażaków. Uwaga, kierowcy, jeszcze przez najbliższe godziny w większości regionów gęsta mgła może ograniczać widoczność nawet do 200 metrów. Policja apeluje o rozwagę na drogach i zdjęcie nogi z gazu, mówi Izabela Wypychowska z Łódzkiej Komendy.
3: Aby mieć więcej czasu na ewentualną reakcję.
1: Policjanci przypominają też, że światła do jazdy dziennej przy mgle się nie sprawdzają. A od weekendu znów obowiązuje rządowy program Ceny paliw niżej, kierowcy zadowoleni.
4: No, troszeczkę lepiej. To nie ma znaczenia tak naprawdę, i tak trzeba jeździć, tak trzeba pracować, tak trzeba tankować.
5: No pewnie, że jest lepiej.
1: Do dziś włącznie maksymalny poziom cen paliw ustalony przez Ministerstwo Energii w ramach rządowego programu CPN to 6,73 za litr benzyny 95 i 7,88 za litr oleju napędowego. To ma być szybka pomoc dla szpitali w przypadku cyberataku, na przykład wycieku danych pacjentów. Centrum e-Zdrowia zakupiło cyberkaretkę. Ma internet satelitarny, serwery, laptopy, agregaty i specjalistów. Ruszy na pomoc szpitalom, które ucierpiały w wyniku działań hakerów. Pomoc będzie bezpłatna, tłumaczy Jeremi Olechnowicz z Centrum e-Zdrowia.
6: W tym momencie jest to trochę eksperymentalna inwestycja. Ma nam pomóc, żeby jeszcze szybciej reagować, mieć gotowy sprzęt i jeszcze szybciej przyjeżdżać i użyczać tej pomocy.
1: Koszt cyberkaretki to około 1 000 000 zł. Jak podkreślają eksperci, jest ona innowacyjnym rozwiązaniem na skalę Europy. Jest reakcja polskiego MSZ-u na rosyjskie ostrzeżenia wobec zagranicznych dyplomatów przebywających w Kijowie. Moskwa wydała wczoraj komunikat, w którym odradza obcokrajowcom i członkom misji dyplomatycznych pozostawanie na Ukrainie z powodu zapowiadanych systematycznych ataków na cele wojskowe w Kijowie i innych ukraińskich miastach. Polskie MSZ zapewnia, że nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu ambasady w Kijowie, a także, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę oraz, że próby zastraszania Europy i osłabienia wsparcia dla Ukrainy nie przyniosą rezultatu. Podobne oświadczenie wydała ambasadorka Unii Europejskiej na Ukrainie. Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej Nike za powieść Nul. To książka o wojnie na Ukrainie. Bohater powieści, noszący pseudonim Koń, jest polskim ochotnikiem walczącym na Ukrainie.
7: To nie jest powieść, która walczy o coś. To jest powieść napisana po to, żeby mówić prawdę, bo ja wierzę, że od tego jest literatura. Nie mówię tego dlatego, bym ja w tę sprawę nie wierzył, bo ja w tę sprawę bardzo wierzę dalej, znaczy wierzę w sprawę zwycięstwa Ukrainy.
1: Nagroda Literacka Nike została przyznana po raz 30, a została ogłoszona wczoraj wieczorem w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniedziałkowy poranek jeszcze mglisty w wielu regionach, ale w ciągu dnia pojawi się słońce, pojawią się też chmury, choć padać nie powinno, za to mocno powieje na Pomorzu, a termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 na południu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.

0: Lewandowskiego Polska bez swojego kapitana o 20:45 zagra na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w Pekinie. Wczoraj w ćwierćfinale pokonał Karena Hachanowa 7-6, 6-2.
1: Bardzo się cieszę z świetnie zagranego meczu z Karenem. Był to bardzo wymagający mecz i na pewno grałem bardzo, bardzo solidnie i bardzo dobrze. W drugim secie grałem agresywnie i zdobyłem dzięki temu przewagę. No i mam okazję zmierzyć się teraz w półfinale. Powoli wszystko idzie w dobrą stronę.
0: Rywalem Hurkacza w półfinale będzie dziś Australijczyk Alex de Minaur. Mecz zacznie się o 9:00. Brytyjczyk Elfyn Evans po raz pierwszy w karierze został rajdowym mistrzem świata w WRC. Miał sporo szczęścia, zakończył rajd Sardynii na 5. miejscu, a szansę na tytuł miał w tej sytuacji inny kierowca Toyoty Oliver Solberg, który był najszybszy. Szwed na przedostatnim zakręcie ostatniego, dodatkowo punktowanego odcinka specjalnego popełnił jednak błąd, który kosztował go mistrzostwo. 11. miejsce w rajdzie, ale 3. w kategorii WRC 2 Challenger zajął Kajetan Kajetanowicz.
2: Kończymy bardzo trudny, bardzo wymagający rajd Sardynii w fantastycznej atmosferze. Było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże 3. miejscu WRC 2 Challenger. Myślę, że po rocznej przerwie na szutrach nie ma się czego wstydzić. Oczywiście chcemy trochę więcej, ale jak zawsze na każdym rajdzie dało się coś zrobić więcej.
0: Pierwotnie sezon miał zakończyć w listopadzie rajd Arabii Saudyjskiej, ale z powodu sytuacji na Bliskim Wschodzie został odwołany. Pierwsze w tym sezonie Formuły 1 zwycięstwo Red Bulla i Maxa Verstappena. Holender wygrał przeniesioną do Malezji Grand Prix Bahrainu. Coraz bliżej pierwszego w karierze tytułu jest Włoch Kimi Antonelli, który był drugi, bo jego partner z Mercedesa George Russell miał awarię na 4 okrążenia przed metą. 3. miejsce na torze Sepang zajął Lewis Hamilton.
3: Jest parę minut po godzinie 7:00, zerkamy sobie na pogodę w naszych okolicach. No 8 stopni w tej chwili, więc rano zdecydowanie przydadzą się cieplejsze rzeczy. W ciągu dnia dobijemy do 19 stopni, chociaż ze słońcem może być mocna przeplatanka. A co do reszty tygodnia, no będzie dość podobnie, więc nie ma co sobie psuć humoru prognozami na weekend. Poniedziałek i tak ma już wystarczająco pod górkę, samym tym, że jest poniedziałkiem. A my już teraz wracamy do grania.
4: Poranek po polsku na 101,4 FM.

0: No to słuchajcie, 5 i gdyby chodziło o ekipę na grilla, no to ja powiedziałbym, że to jest całkiem dobry skład, ale jeśli mówimy o nowych alumnach seminarium, no to już całkiem konkretna liczba, no bo we Włocławku pierwszy rok zaczęło właśnie 5 mężczyzn, no a w całym seminarium jest ich 17, no i teraz tak, choć 5 to może nie jest jeszcze jakiś tłum, ale przynajmniej nie będzie trzeba długo sprawdzać, kto jest na zajęciach, no bo wystarczy nawet policzyć na palcach do 5. No ale tak całkiem serio, no to przy dzisiejszych statystykach to naprawdę zwracający uwaga rocznik.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Olimpiada ZUS. Do wygrania indeks na studia. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych. Oraz policjanci uratowali 9-latka. Zareagowali w drodze do służby. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Szkoły ponadpodstawowe mogą zgłaszać uczniów do Olimpiady ZUS. Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Termin upływa 23 października. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe, indeks na studia oraz dodatkowe punkty w rekrutacji na wybrane uczelnie. Pierwszy etap odbędzie się 24 listopada. Półfinał zaplanowano na 2 marca 2027 roku, a finał na 16 kwietnia w Warszawie. Olimpiada jest częścią projektu edukacyjnego Lekcje z ZUS, podczas którego młodzież poznaje m.in. zasady ubezpieczeń społecznych, opłacania składek i prowadzenia własnej działalności. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są przez szkoły za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie ZUS. Młodzieżowa Rada Miasta Włocławek to organ konsultacyjny. Reprezentuje poglądy i pomysły uczniów szkół ponadpodstawowych naszego miasta. Przed nami kolejna kadencja młodzieżowych radnych, ale najpierw kampania wyborcza i same wybory. Mówi Ewa Szczepańska, przewodnicząca Rady Miasta Włocławek.
2: Mając na uwadze postanowienia Statutu Młodzieżowej Rady Miasta, wyznaczyłam termin wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta na dzień 21 października 2026 roku. I w wyborach mogą brać udział wyłącznie uczniowie, którzy są mieszkańcami naszego miasta Włocławek. Dotyczy to zarówno możliwości kandydowania, jak i też oddania głosu. Uczniowie chętni do kandydowania, i to jest bardzo ważna informacja, są zobowiązani do zebrania 15 podpisów osób popierających, jak również do przedłożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Młodzieżowej Rady Miasta.
1: Dokumenty te należy złożyć do komisji wyborczej powołanej w danej szkole. Okręgami wyborczymi są szkoły położone na terenie Włocławka, z wyłączeniem placówek dla dorosłych.
2: Społeczność uczniowska szkoły ponad podstawowej, w której uczy się do 200 uczniów, wybiera jednego przedstawiciela do rady, natomiast powyżej 200 uczniów wybierają dwóch przedstawicieli do rady.
1: Tyle jeśli chodzi o kandydatów. Czas na okręgi wyborcze. Mówi Małgorzata Feliniak, dyrektor Biura Rady Miasta Włocławek.
3: Jeżeli chodzi o okręgi wyborcze i ilość wybieranych radnych, to mamy tak. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte liceum ogólnokształcące oraz liceum imienia Jana Księdza Długosza. Zespoły szkół chemicznych, technicznych, ekonomicznych, elektrycznych, budowlanych, akademickich i samochodowych. W tych szkołach będziemy wybierać dwóch przedstawicieli. Natomiast po jednym kandydacie wybiorą Liceum Ogólnokształcące Montessori oraz Branżowa Szkoła Zawodowa Impuls i Cogito. Także łącznie to będzie 27 kandydatów.
1: Struktura Młodzieżowej Rady jest podobna do tej dorosłej odpowiedniczki. Na pierwszej sesji trzeba będzie wybrać prezydium. Młodzieżowi radni mają sesję raz na kwartał. Przed nami czas wyborów w szkołach ponadpodstawowych. Jest to świetna forma nauki demokracji. Wiele osób związanych z lokalną, ale również z ogólnopolską polityką swoje pierwsze szlify zdobywało właśnie w młodzieżowych radach miasta. Dwoje grudziąckich policjantów, sierżant Aleksandra Tomaszewska i podkomisarz Łukasz Tomaszewski, zauważyło samotnie jadącego rowerem 9-latka. Chłopiec kierował się w stronę ruchliwej ulicy Jana Pawła II. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali i bezpiecznie zatrzymali dziecko. Do zdarzenia doszło 27 września, gdy policjanci jechali do komendy, by rozpocząć służbę. Chłopiec oddalił się z domu, a ze względu na szczególne potrzeby wymagał stałej opieki osoby dorosłej. Na miejsce przyjechał ojciec, który wraz z rodziną i sąsiadami szukał syna. Policjanci przekazali mu dziecko i przypomnieli o konieczności zapewnienia mu bezpieczeństwa.
0: To jest Puls Włocławka.

0: No to słuchajcie, sprawdzam, jak wygląda sytuacja na naszych kujawskich drogach, bo poniedziałek, to wiadomo, wszyscy mniej więcej w tym samym czasie próbują gdzieś dojechać, no i robi się tłoczno we Włocławku. Gęsto przede wszystkim na Alei Chopina, tak samo wolniej wjeżdża się od strony Kruszyńskiej i Falbanki. No korek mamy też w okolicach Mostu Stalowego i Wyszyńskiego. W Brześciu Kujawskim natomiast delikatne zatory mogą pojawiać się w rejonie kolejowej i Limanowskiego. Aleksandrów Kujawski, tutaj największe natężenie tradycyjnie w okolicach dworca i szkół. No a Lubraniec i Izbica Kujawska na razie płynnie, choć przy szkołach i przy przystankach mogą być chwilowe zatrzymania przez autobusy. A w Radziejowie, tutaj sprawdzam, odczuwalne spowolnienie na dojazdach do centrum i szpitala. Także jeżeli ruszacie teraz w drogę, no to kilka minut zapasu naprawdę może się przydać.
1: W jak Włocławek, po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Strażacy wciąż na pogorzelisku po pożarze hali w Słubicach. Groźna choroba w Rosji może chodzić o dżumę płucną. Biało-czerwoni zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną. Dorota Wardycka. Przez całą noc ponad setka strażaków walczyła z gigantycznym pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Nikt nie został poszkodowany. W budynku składowano baterie i sprzęt AGD. Akcja jest bardzo trudna, bo runął dach hali, co utrudniało wejście do budynku. Strażacy cały czas pracują na pogorzelisku, mówi Arkadiusz Kaniak z Lubuskiej Straży Pożarnej.
2: Nie jest zupełnie ugaszony, trwa dogaszanie, zabezpieczanie, przelewanie wody jeszcze gdzieś w miejscach, gdzie ewentualnie mogłoby się rozpalić.
1: Nie było i nie ma zagrożenia dla okolicznych budynków, bo hala stała kilka kilometrów od zabudowań. Nie ma też zagrożenia skażenia powietrza. Oszuści podszywają się pod polskie koncerny paliwowe i kradną dane, ostrzega NASK. Nasilenie takich zgłoszeń ma związek z wprowadzeniem w życie programu CPN. O czym więcej Marcin Starzec.
3: Ceny paliw faktycznie spadły. Najlepiej widać to chociażby na stacji w Skołyszynie na Podkarpaciu, gdzie wczoraj nawet mimo niedzieli kolejka była całkiem spora.
4: Jak ostatnio tankowałem powiedzmy 3/4 zbiornika do swojego auta, to musiałem zapłacić 350 zł, a tak bym zapłacił 200 par.
5: Wie pan, trochę mało, ale dobre i tyle, jak się dużo tankuje.
3: Z obniżki chcą jednak skorzystać nie tylko kierowcy, a także oszuści. Mówiła o tym Klaudia Dobińska z NASK.
6: Po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane. Tam były formularze zachęcające do podania numerów rejestracyjnych auta, danych karty płatniczej, właśnie pod pretekstem aktywacji tej promocji.
3: Ekspertka radzi jedno. Każdą promocję sprawdzajcie na oficjalnej stronie koncernu paliwowego.
1: A maksymalne ceny paliw na dziś to 6,73 zł za litr benzyny 95 oraz 7,88 zł za litr oleju napędowego. Około południa poznamy maksymalne ceny paliw na jutro. Mieszkańcy Lubelszczyzny znów dostali alerty od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. W przestrzeni powietrznej operowało polskie lotnictwo. Alert RCB został odwołany około 4 nad ranem. Biały Dom monitoruje podejrzenie groźnej choroby w Rosji. 28-letnia pracownica Instytutu Badającego Dżumę miała stłuc probówkę zawierającą patogen. Kobieta zmarła kilka dni później. Blisko 200 osób, które miało z nią kontakt, objęto nadzorem medycznym. Rosyjskie media informują o możliwym przypadku dżumy płucnej, ale tamtejsze służby sanitarne tego nie potwierdzają. Zapewniają, że osoby objęte obserwacją nie mają objawów, a wyniki ich testów są negatywne. Nasi piłkarze zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną w meczu czwartej kolejki Ligi Narodów. Tymczasem Robert Lewandowski opuścił zgrupowanie kadry. Kapitana zabraknie w wyjazdowym pojedynku Ligi Narodów, bo będzie pauzował za żółte kartki.
7: Jest dla nas bardzo wartościowym zawodnikiem, doświadczonym, jest legendą reprezentacji i myślę, że na pewno będzie brakować.
1: Mówi pomocnik Sebastian Szymański, a mecz dziś o 20:45.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniedziałkowy poranek może być jeszcze w wielu regionach mglisty, ale w ciągu dnia pokaże się słońce, choć będą również chmury, ale padać nie powinno. Natomiast silniejszych podmuchów wiatru spodziewamy się na Pomorzu. Na północy też najchłodniej, do 15 stopni w centrum, do 19 na południu, do 21.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na czwarty i ostatni podczas tego zgrupowania mecz Polaków w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią, biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną. Z lekką ulgą do meczu przystąpi selekcjoner Jan Urban.
11: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za dwa dni spokoju. Tak na to patrzę. No nie, w sporcie jest jak jest. No na pewno chcielibyśmy wygrywać, chcielibyśmy wpuścić trochę świeżej krwi do tego zespołu. Wydaje mi się, że no robimy to. Być może nie tak, jak niektórzy by oczekiwali, żeby tej młodzieży pokazało się nie wiadomo ile.
10: Polacy spodziewają się dziś trudnego meczu, mówi nasz bramkarz Marcin Bułka.
12: Graliśmy z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
10: Mecz Polski z Bośnią o 20:45. Żużlowcy z Torunia obronili tytuł mistrzów Polski w rewanżowym meczu finałowym. Pres znów wygrał ze Spartą, tym razem we Wrocławiu 46-44. Najwięcej punktów dla ekipy z Torunia, 11, wywalczył mistrz świata Robert Lambert. Brąz w sobotę zapewnił sobie Motor Lublin, pokonując Unię Leszno. Z kolei Stal Gorzów zapewniła sobie utrzymanie w Ekstralidze, wygrywając przed własną publicznością z PSŻ-tem Poznań 49-41. Belg Remco Evenepoel po raz pierwszy w karierze został mistrzem Europy w kolarskim wyścigu ze startu wspólnego. Na finiszu w słoweńskim Senkur o milimetry wyprzedził w sprincie Włocha Giulio Ciccone. Jury ponad 2 minuty oglądało finiszowy sprint, by rozstrzygnąć, kto był pierwszy. Na najniższym stopniu podium stanął Włoch Christian Scaroni, który stracił do czołowej dwójki 50.

No to teraz uwaga, no bo jeżeli działacie w jakiejś fundacji, stowarzyszeniu albo po prostu angażujecie się społecznie, no to warto mieć na radarze 27 października, no bo to wtedy we Włocławku odbędzie się forum organizacji pozarządowych województwa kujawsko-pomorskiego, no i będą rozmowy o wolontariacie, zdobywaniu pieniędzy na działalność, promocji i dostępności. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury Browar B od godziny 10 do 15, rekrutacja już trwa, no i tutaj warto się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.

No to słuchajcie, przeglądam sobie informacje z naszego regionu, no i proszę bardzo, z Włocławka do Mediolanu, a chwilę później do Paryża. I nie, nie chodzi mi tutaj o wycieczkę. Wiktoria Frankowska rozwija swoją markę modową i właśnie pokazała ją podczas dwóch dużych Fashion Weeków. No najpierw był Mediolan, potem Paryż, a najlepsze jest to, że dla niej to wcale nie jest meta, no bo ona mówi o kolejnym kroku. No i ja jestem ciekawy, gdzie będzie następnym razem.

0: No i proszę bardzo, oczywiście, że można. Z Aleksandrowa Kujawskiego na lekkoatletyczny rekord Polski. 10-letnia Iga Pietrykowska przebiegła 60 metrów w 8,63 sekundy i została rekordzistką kraju w kategorii do lat 12. A że taki wynik, no trudno przeoczyć, no tą młodą sprinterkę zaprosił do siebie burmistrz, no i wręczył jej upominki oraz wsparcie finansowe na dalszy rozwój. No i szukam sobie informacji o Idze, no i znalazłem, że trenuje od 4 lat, więc wygląda na to, że Aleksandrów Kujawski ma swoją małą rakietę. Pytanie tylko, jak szybko pobiegnie dalej.
1: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Iga Świątek pokonała chorwacką tenisistkę w turnieju w Pekinie. Resort obrony pracuje nad ustawą o gotowości obronnej państwa. Lekcje zawieszone w kilkuset francuskich szkołach to w związku z protestami licealistów. Dorota Wartycka. To szczęśliwy poniedziałkowy poranek dla naszej tenisistki Iga Świątek w czwartej rundzie turnieju WTA w Pekinie. Wygrała dziś rano trudne starcie z chorwacką tenisistką Doną Vekić 6-4, 6-7, 2-5. Świątek w drugim secie przegrywała, ale zdołała to odwrócić, a spotkanie trwało 2 godziny i 40 minut. Ministerstwo Obrony Narodowej pracuje nad projektem ustawy o gotowości obronnej państwa. Przepisy mają uporządkować system kierowania obroną i umożliwić szybsze działania. Czy w tej sprawie rząd może liczyć na współpracę z opozycją, to sprawdza Maciej Kluczka.
2: Z zapowiedzi polityków PiSu i Konfederacji Jarosława Sellina i Bartłomieja Pejo wynika, że tak.
3: Rosja eskaluje napięcie i w związku z tym trzeba być na różne scenariusze przygotowanym.
4: Każde usprawnienie wojska i kwestie związane z bezpieczeństwem będziemy popierać, każde takie racjonalne.
2: Projekt ma uporządkować przepisy dotyczące funkcjonowania państwa w okresie poprzedzającym ewentualne działania wojenne, nazywanym już przez polityków czasem przedwojennym. Mają być doprecyzowane scenariusze współpracy wojska i administracji publicznej oraz samorządowej na wypadek ataków hybrydowych.
1: 20 zastępów Straży Pożarnej walczyło w nocy z pożarem hali magazynowej jednej z firm na terenie strefy ekonomicznej w Słubicach. W środku znajdował się sprzęt AKD i elektronika. Nie było potrzeby ewakuacji i nikt nie został ranny. Pożar wybuchł kilka kilometrów od najbliższych zabudowań. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna. Ustali to policja pod nadzorem prokuratury. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej zajmie się jutro wnioskiem o postawienie prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu. Do tej pory w sprawie przesłuchano 50 świadków. Wśród nich są członkowie Rady Polityki Pieniężnej, szef Komisji Nadzoru Finansowego, były prezes PKO BP i były premier Mateusz Morawiecki. We wniosku jest mowa o takich zarzutach wobec prezesa NBP jak naruszenie konstytucji i ustaw, między innymi przez pośrednie finansowanie deficytu budżetowego w ramach skupu aktywów w latach 2020-2021 oraz uchybienie nakazowi apolityczności. Blisko 500 szkół we Francji z całkowicie lub częściowo zawieszonymi lekcjami. To ze względów bezpieczeństwa, odkąd we Francji trwają protesty licealistów domagających się zmiany organizacji zajęć i rozwiązania problemu braku kadry, narasta fala przemocy. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ataków na policjantów, nauczycieli i przypadkowych przechodniów. O szczegółach Marcin Starzec.
5: Protesty trwają od ponad tygodnia i objęły już setki szkół. Najgorzej jest w Paryżu, gdzie doszło do poważnych starć z policją. Grupa zamaskowanych osób zaatakowała m.in. funkcjonariuszkę. Kobietę przewrócono kopaną po głowie i zabrano jej broń. Poważnie ranny jest też policjant, który próbował zatrzymać jednego z uczestników zamieszek. Mężczyzna stracił przytomność. Sprawami zajmuje się paryska prokuratura.
1: A w Monachium w Niemczech zakończył się 191. Oktoberfest, czyli największy ludowy festyn na świecie. W tym roku padł absolutny rekord frekwencji. Na teresjańskich błoniach w stolicy Bawarii od 19 września do wczorajszego wieczoru bawiło się 7 400 000 gości.
0: Wiadomości sportowe na 101,4 FM.
6: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Wielki powrót Igi Świątek i awans do czwartej rundy tysięcznika w Pekinie. Polka przegrała pierwszą partię z Donną Vekić 4-6, a w drugiej Chorwatka prowadziła już 5-2, ale Świątek doprowadziła do tiebreaka, wygrała go do zera, a w trzeciej partii pokonała rywalkę 6-2. O ćwierćfinał zagra z Amerykanką Iwą Jowicz lub Kamilą Rahimową z Uzbekistanu. A już za chwilę w Pekinie Hubert Hurkacz rozpocznie półfinałowy mecz z Australijczykiem Alexem de Minorem. W drugim półfinale Nowak Dżokowicz zmierzy się z Danilem Miedwiediewem. Mecz z Bośnią i Hercegowiną w Zenicy zakończy pierwsze z dwóch jesiennych grupowań naszej piłkarskiej kadry. Stawką jest drugie miejsce w grupie w Lidze Narodów. Polacy zagrają bez Roberta Lewandowskiego, który opuścił zgrupowanie, bo musi pauzować się z powodu żółtych kartek. Trzeba już powoli przyzwyczajać się do jego nieobecności, mówi Jan Urban.
7: Nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie. Co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji.
6: Pierwszy mecz z Bośnią w Warszawie nie był dobry, skończył się bezbramkowym remisem. Dziś widowisko może z kolei ucierpieć przez zły stan murawy, uważa selekcjoner.
7: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po nie wiem, ostatnim meczu czy treningu. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie. Te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy. No, murawa jest przeciętna.
6: Mecz w Zenicy o 20:45, a wczoraj w Dywizji A jako pierwsza awans do ćwierćfinału zapewniła sobie Portugalia po wygranej z Norwegią 2-1. Ewa Pajor wciąż w świetnej formie. Piłkarki Barcelony wygrały u siebie z Realem Madryt aż 7-0 w szóstej kolejce hiszpańskiej Ekstraklasy, a napastniczka reprezentacji Polski strzeliła gola i zaliczyła 2 asysty.
8: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Po mglistym poranku w wielu regionach powinno wyłaniać się słońce, choć będą też chmury, ale padać dziś nie powinno. Silniejszy wiatr natomiast na Pomorzu, a na termometrach od 15 stopni w północnej Polsce, 19 w centrum, do 21 na południu.
8: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: 9 na naszych radiowych zegarach, a u nas jak zwykle mnóstwo dobrej muzyki i najnowsze informacje, także zostańcie razem z nami, no i podkręćcie głośniki, bo teraz gramy wam naprawdę fajne przeboje.

No to teraz tak, są takie wiadomości ekonomiczne, które zaczynają człowieka interesować dopiero wtedy, kiedy dotyczą jego portfela. I ta jest właśnie taka, no bo paliwo od soboty jest już tańsze, a ekonomiści mówią, że dzięki temu może trochę spaść nawet inflacja. No proszę, człowiek jedzie po benzynę, a wraca prawie jak bohater polityki monetarnej.

0: Jeżeli jeździcie drogą krajową 67 między Fabiankami a Szpitalem Górnym, no to jest dobra wiadomość, na którą mieszkańcy czekali od dawna. No bo jak czytam, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała wykonawcę drogi dla pieszych i rowerów. Oferta z lipca opiewa na ponad 15,5 miliona złotych i była, no, ponad 2 miliony niższa od budżetu inwestycji. No to teraz jeszcze umowa, a już później, miejmy nadzieję, koniec spacerów poboczem.
1: WPP na 101,4 FM.

No to przeglądam sobie internet, no i natrafiłem na nowy trend w podróżowaniu i chyba rozumiem, skąd on się wziął. No bo coraz więcej osób wybiera miejsca na wyjazd nie dlatego, że jest tam milion atrakcji, tylko dlatego, że można się tam porządnie wyspać. No i ktoś nawet zrobił taki ranking, mam go przed sobą, sprawdzono hałas, światło, temperaturę, no i jakość powietrza. Wygrał Reykjavik, czyli stolica Islandii, a w pierwszej piątce znalazły się też Sztokholm, Kork, Kowno czy Göteborg. No i powiem wam, może to jest właśnie idealny urlop bez budzika, bez planu zwiedzania i bez pytania, co robimy dzisiaj, a my po prostu śpimy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Różnice mają być niewielkie w cenach paliw na najbliższe dni. Wojsko neutralizuje niewybuchy na plaży koło Świnoujścia. Rusza tydzień noblowski, dziś Nobel z medycyny. Dorota Wertycka. Kilkugroszowe mają być różnice w cenach paliw na stacjach benzynowych w ciągu najbliższych dni, mówi minister energii Miłosz Motyka. Maksymalne ceny paliw na jutro zostaną opublikowane dziś w okolicach południa. Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem, dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego nie więcej niż 7 zł 88 groszy. A przy okazji powrotu niższych cen paliw w związku z rządowym programem CPN uaktywnili się oszuści, którzy w internecie kuszą rabatami na paliwa, mówi ekspertka NASK Klaudia Dobińska.
2: Wykorzystali właśnie logo i identyfikację takich znanych marek właśnie jak Orlen. No i niestety po kliknięciu w taką reklamę trafialiśmy na stronę internetową, która po prostu wyłudzała nasze dane.
1: W tym na przykład szczegółowe dane naszej karty płatniczej. Eksperci radzą, by jakiekolwiek promocje potwierdzać na oficjalnych stronach koncertów paliwowych. Wojsko rozpoczęło dziś neutralizację niewybuchów z czasów II wojny światowej na miejscu budowy falochronu na wodach Zatoki Pomorskiej. To ponad kilometr od plaży w Świnoujściu. Obowiązują ograniczenia w żegludze i zakaz wchodzenia do wody. Można spacerować po plaży. Działania nurków, minerów i innych specjalistów zaplanowano na 4 dni od dziś do czwartku. Przekazanie Ukrainie nowego pakietu pomocy wojskowej o wartości ponad 1 miliard euro ogłosił wczoraj w Kijowie kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Pomoc obejmuje finansowanie produkcji dronów, dostawy broni dalekiego zasięgu i sprzętu satelitarnego, aby strona ukraińska mogła skuteczniej zwalczać rosyjskie wyrzutnie. Stany Zjednoczone proponują zorganizować trójstronne spotkanie z udziałem Rosji i Ukrainy jeszcze w tym miesiącu. Wczoraj prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił o tym na konferencji prasowej z kanclerzem Niemiec.
3: Wczoraj potwierdziłem im, że nasza strona jest gotowa poprzeć to do końca października. Zasadniczo nie ma tu żadnych nowych informacji. Jesteśmy otwarci na Zjednoczone Emiraty Arabskie lub inny kraj zaproponowany przez stronę amerykańską.
4: Zaproponowany na amerykańską stronę.
1: Zełenski powiedział, że strona amerykańska jest w kontakcie z Ukrainą i Rosją i proponuje zorganizować w taki czy inny sposób spotkanie na poziomie technicznym w formacie trójstronnym do końca miesiąca. Sąd Okręgowy w Krakowie rozpatrzy pozew w trybie wyborczym złożony przez Komitet Łukasza Gibały. Kandydat na prezydenta Krakowa domaga się od swojej kontrkandydatki Moniki Piątkowskiej sprostowania słów na temat jego głosowań w Radzie Miasta, o tym, że w większości przypadków wstrzymywał się od głosu. Zdaniem Łukasza Gibały to nieprawda. W Sztokholmie zaczyna się dziś tydzień przyznawania Nagród Nobla za osiągnięcia, które w największym stopniu przysłużyły się ludzkości. Dziś przyznana zostanie Nagroda z Medycyny. W tym roku obchodzimy 125-lecie istnienia nagrody. Jak mówi organizator Tygodnia Noblowskiego na Uniwersytecie Warszawskim Jacek Stolcman, nauka bardzo się w tym czasie zmieniła.
5: Badania prowadzone przez współczesnych naukowców są trudne, mówiąc krótko. No, nauka współczesna jest bardzo wyspecjalizowana, bardzo wąska i trudna.
1: A w tym roku nobliści otrzymają rekordowe nagrody. W każdej z 6 dziedzin wypłacona zostanie równowartość ponad 1 000 000 euro.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
7: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś w większości regionów pojawi się słońce, choć będą też chmury, ale padać nie powinno. Na termometrach maksymalnie od 15 stopni na północy, przez 19 w centralnej Polsce, do 21 na południu, a na Pomorzu możliwe silniejsze podmuchy wiatru.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Jest parę minut po godzinie 10:00, poniedziałkowe przedpołudnie rozkręca się na dobre. No i przed nami konkretna dawka grania i świeże wiadomości z miasta, także jeżeli szukacie dobrego tła do pracy albo na trasę, no to jesteście we właściwym miejscu. Włączcie nas głośni.
7: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

No to słuchajcie, jak jest poniedziałek, no to wiadomo, że po 11 robimy sobie kinowy poniedziałek. Sprawdzę dla was najnowsze premiery, zobaczymy, co grają w multikinie i przede wszystkim, na co faktycznie warto się wybrać. Także jeśli ktoś planuje kino, ale jeszcze nie wie, na co się wybrać, no to spokojnie, po 11 podpowiem, co warto wrzucić na kinowy repertuar.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wydarzenia w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Jak radzić sobie z jesienną chandrą? Oraz policja podsumowała akcję. Ponad 1200 wykroczeń rowerzystów i hulajnóg. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. 8 października o godzinie 16 w filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Dziewińskiej 17 odbędzie się finisarz wystawy Anny Kozłowskiej Blisko i trochę dalej. Artystka od kilku lat poświęca się pracy twórczej. Wstęp jest wolny. A 9 października o godzinie 16.30 w sali kameralnej Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Warszawskiej odbędą się warsztaty dla kurzolmaniaków. Spotkanie z pisarzem Bogusiem Janiszewskim skierowane jest do dzieci w wieku od 5 do 9 lat. Obowiązują zapisy telefoniczne. Krótsze dni, mniej słońca i coraz niższe temperatury. Jesień może odbijać się nie tylko na pogodzie, ale też na naszym samopoczuciu. Wiele osób o tej porze roku odczuwa spadek energii, senność czy brak motywacji. To tak zwana jesienna chandra. Na gorszy nastrój może wpływać przede wszystkim mniejsza ilość światła. Dlatego specjaliści zwracają uwagę, że jesienią szczególnie ważny jest ruch i aktywność na świeżym powietrzu. Nawet krótki spacer w ciągu dnia może być dobrym sposobem na poprawę samopoczucia. Mówi Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog.
2: Temu sprzyja, chociaż dzisiaj jeszcze słońce nam świeci, ale w większości tych dni jednak tego światła słonecznego nam brakuje, nastroje siadają, no i wszyscy narzekają po polsku tradycyjnie.
3: A proszę nam powiedzieć, jak możemy sobie radzić z tą jesienną chandrą?
2: Zaczynając od takich najprostszych sposobów, na pewno warto spróbować pogodzić się z tym, że ta jesień już przyszła i zacząć korzystać z tego, co ona nam daje. A daje nam sporo, bo mamy mnóstwo kolorów jesieni, ale też jak się dobrze ubierzemy, to spacer również może być przyjemny. A możemy też usiąść pod kocem, poczytać książkę i odpalić świeczki, które nam odpowiadają także zapachowo i też będą oddziaływały na nasze dobre samopoczucie. Także jeśli tylko sobie troszeczkę to w głowie przepracujemy, że jednak to jest taki okres i przychodzi co roku, nie mamy na to wpływu, to myślę, że możemy dosyć dużo zrobić w tym naszym domowym ogródku psychicznym właśnie, aby poczuć się lepiej.
1: Warto jednak pamiętać, że przedłużający się obniżony nastrój nie zawsze jest tylko jesienną chandrą. Jeżeli złe samopoczucie utrzymuje się przez dłuższy czas i zaczyna utrudniać codzienne funkcjonowanie, warto porozmawiać ze specjalistą. Kujawsko-pomorscy policjanci podczas działań Stop Brawurowej Jeździe na rowerze i hulajnodze ujawnili 987 wykroczeń rowerzystów i 214 wykroczeń kierujących hulajnogami elektrycznymi. Najczęściej rowerzyści poruszali się nieprawidłowo po chodnikach lub przejściach dla pieszych. W przypadku hulajnóg najwięcej wykroczeń dotyczyło przekroczenia prędkości zbliżonej do prędkości pieszego. Policjanci ujawnili również 28 osób kierujących pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusze zapowiadają, że podobne działania będą powtarzane cyklicznie.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

No to ja sobie przeglądam właśnie wiadomości od was i muszę przyznać, że podsyłacie dzisiaj mnóstwo świetnych fotek i wpisów o tym, jak walczycie z tym poniedziałkiem. I powiem wam szczerze, wcale się nie dziwię, no bo poniedziałek jak to poniedziałek potrafi dać w kość, ale mam też bardzo dobrą wiadomość, no bo dochodzi 11, więc ten najtrudniejszy, najbardziej pod górkę moment dnia mamy już oficjalnie z głowy, ale my oczywiście gramy dla was cały czas fantastyczne hity, a punktualnie o godzinie 11 komplet wiadomości z kraju i ze świata, także zostańcie razem z nami.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Parafianie nie chcieli biskupa. Parafia opuszczał z pomocą policji. Uwaga na próbę oszustwa na infolinię dla pokrzywdzonych. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie. Dorota Werdycka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
2: To jest cyrk.
3: Kto doprowadził do tego, co jest?
1: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
4: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas, powiedzmy, kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
1: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu. Uwaga na oszustów. Resort Sprawiedliwości ostrzega przed próbami oszustwa na ogólnopolski numer linii pomocy pokrzywdzonym. Oszuści podszywają się pod infolinię i próbują wyłudzić dane. Infolinia, której numer to 116006, podkreśla, że jej konsultanci nigdy nie dzwonią do obywateli. System działa wyłącznie w trybie przychodzącym, co oznacza, że wsparcie udzielane jest tylko wtedy, gdy to osoba potrzebująca sama wybierze numer infolinii. Iga Świątek była o 2 piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i 2 piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
1: Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
6: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
1: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres. Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniedziałek w wielu regionach ze słońcem, choć chmury też mogą się pojawić, ale padać dziś nie powinno. Na termometrach od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 w południowej Polsce.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
9: Nowy tydzień, więc zaczynamy. Kolejny kinowy poniedziałek. Sprawdzamy, na co warto wybrać się do multikina, a jedną z nowych propozycji jest Digger. Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, żeby udowodnić, że jest wybawcą ludzkości. Problem w tym, że katastrofa, która może zniszczyć wszystko, wydarzyła się z jego własnej winy. No czy uda mu się naprawić sytuację, zanim będzie za późno? O tym przekonacie się już w kinach. Digger od 9 października.
8: Wokół nas.
2: Po polsku na 101,4 FM.

0: tego kinowego poniedziałku. No i dalej sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższych dniach w multikinie. Tym razem Prime Time z Robertem Pattisonem w roli głównej. To inspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller o charyzmatycznym reporterze Chrisie Hansenie, który wchodzi do podziemnego świata przestępczego, bo chce zmienić oblicze telewizji. No z czasem jednak ambicja i pogoń za popularnością zaczynają przejmować nad nim kontrolę, a jego praca zamienia się w niebezpieczną obsesję. Prime Time w kinach od 9 października.
1: Wokół nas WPP na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: A my dalej zaglądamy do repertuaru multikina i kolejna propozycja to The Social Reckoning w sieci konsekwencji. No film opowiada o kulisach Facebooka i historii reportaży, które w 2021 roku ujawniły informacje o działaniu platformy i szkodach, jakie może wprowadzać. W rolę właściciela Facebooka wciela się Jeremy Strong. No i to jest film o świecie mediów społecznościowych, wielkich pieniądzach, no i konsekwencji decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami. Ten film już 9 października.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No to my już teraz sprawdzamy, co nowego pojawi się w multikinie i tym razem Hotspot, nowy film Agnieszki Smoczyńskiej, i tutaj akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie społeczeństwem zarządza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, no i trafia na grupę rebeliantów, którzy próbują podważyć władzę cyfrowego systemu. No i czym bardziej zagłębia się w sprawę, tym więcej pojawia się pytań o to, kto tak naprawdę kontroluje ten świat. Hotspot już 9 października w multikinach.
0: Wokół nas. W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM. Trafi.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Parafianie nie chcieli biskupa. Parafia opuszczał z pomocą policji. Uwaga na próbę oszustwa na infolinię dla pokrzywdzonych. Iga Świątek awansowała do 1/8 turnieju w Pekinie. Dorota Werdycka. W nocy tłum wiernych przegonił z kościoła w Grójcu niedaleko Oświęcimia biskupa bielsko-żywieckiego Romana Pindla. Mieszkańcy okolicy obwiniają go o odwołanie swojego proboszcza. Kiedy biskup przyjechał spotkać się z miejscową radą parafialną, kościół świętego Wawrzyńca otoczyło około 3000 ludzi, by zademonstrować swoje poparcie dla odwołanego księdza. Wywiązała się kłótnia i szarpanina, a w opuszczeniu terenu parafii biskupowi musieli pomóc policjanci.
2: To jest cyrk.
3: Kto doprowadził do tego, co jest?
1: Biskup Pindel tłumaczy, że prawo kanoniczne nie pozwala mu na wyjawienie powodów odwołania proboszcza, a wiernym może je przekazać tylko sam odwołany. Ruszają zbiory kukurydzy na ziarno. W tym roku Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na unijny rynek, bo we Francji i na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Jak mówi Marek Woźniak ze skupu płodów rolnych w Grubnie w województwie kujawsko-pomorskim, zbiory zapowiadają się dobrze.
4: Jeżeli mówimy o kukurydzy, no to pas powiedzmy kujawsko-pomorskie, Wielkopolska, Mazowsze, kukurydze wyglądają fajnie. Gorzej już wygląda kukurydza na południu Polski.
1: Szacowane zbiory kukurydzy w Polsce mogą wynieść około 9 milionów ton, to o milion mniej niż rok temu. Uwaga na oszustów. Resort Sprawiedliwości ostrzega przed próbami oszustwa na ogólnopolski numer linii pomocy pokrzywdzonym. Oszuści podszywają się pod infolinię i próbują wyłudzić dane. Infolinia, której numer to 116006, podkreśla, że jej konsultanci nigdy nie dzwonią do obywateli. System działa wyłącznie w trybie przychodzącym, co oznacza, że wsparcie udzielane jest tylko wtedy, gdy to osoba potrzebuje. Sama wybierze numer infolinii. Iga Świątek była o 2 piłki od pożegnania się z turniejem w Pekinie, ale awansowała do 1/8 finału przedostatniego tysięcznika w tym sezonie. Mecz trwał aż 2:40. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Iga Świątek dość niespodziewanie napotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki. Czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej. Prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i 2 piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła. Po ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
1: Powieść Nul Szczepana Twardocha o wojnie na Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nike oraz nagrodę przyznawaną przez czytelników Gazety Wyborczej. Nie ma nic, a jednocześnie jest opór, mówił w laudacji Witold Bereś, przewodniczący kapituły nagrody.
6: Tytuł tej książki oznacza miejsce, w którym przestaje cokolwiek działać, w którym nie działają prawa, w którym jest głód, w którym jest strach, bieda, brud, nul, zero.
1: Nagroda literacka Nike została przyznana po raz 30.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Poniedziałek w wielu regionach ze słońcem, choć chmury też mogą się pojawić, ale padać dziś nie powinno. Na termometrach od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum, do 21 w południowej Polsce.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
9: Nowy tydzień, więc zaczynamy. Kolejny kinowy poniedziałek. Sprawdzamy, na co warto wybrać się do multikina, a jedną z nowych propozycji jest Digger. Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, żeby udowodnić, że jest wybawcą ludzkości. Problem w tym, że katastrofa, która może zniszczyć wszystko, wydarzyła się z jego własnej winy. No czy uda mu się naprawić sytuację, zanim będzie za późno? O tym przekonacie się już w kinach. Digger od 9 października.
8: Wokół nas. Po polsku na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Akcja nurków minerów w Świnoujściu. Mateusz Morawiecki chce wysłać parlamentarzystów na ćwiczenia wojskowe. Rząd chce dać pracodawcom bat na nieuczciwych kandydatów do pracy. Miriam Lipińska, a na początek informacja dosłownie sprzed chwili. Znamy już tegorocznych laureatów Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny lub fizjologii. To Karl Deiseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel. Zostali docenieni za odkrycia dotyczące aktywowanych światłem kanałów jonowych i optogenetyki. W Świnoujściu trwa operacja neutralizacji min morskich z czasów II wojny światowej znalezionych w miejscu budowy falochronu. Nurkowie minerzy marynarki wojennej zdetonowali pierwszy z 5 ładunków. Na kilkunastu kilometrów wybrzeża obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Plaże są dostępne dla spacerowiczów. Akcja saperów ma potrwać do czwartku. We wschodnim centrum leczenia oparzeń w Łęcznej zmarł 25-latek, który w czerwcu został podpalony przez ojca swojego kolegi, byłego żołnierza WOT. Mężczyźnie grozi teraz dożywocie, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, prokurator Marcin Kozak.
2: Zostanie mu najprawdopodobniej wymienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów z usiłowania na dokonanie zabójstw. Mężczyzna napadł drugiego mężczyzny w związku z jakimiś nieporozumieniami na tle osobistym. W trakcie tej szamotaniny doszło do oblania mężczyzny benzyną i podpalenia.
1: 25-latek był w stanie śpiączki farmakologicznej od czerwca i miał 70% oparzeń ciała. 47-latek cały czas jest w areszcie. Jest oświadczenie diecezji bielsko-żywieckiej w sprawie odwołanego proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu koło Oświęcimia. W jego obronie stanęły setki parafian. Z oświadczenia kurii wynika, że postępowanie zostało definitywnie zakończone, a decyzja biskupa nie została zmieniona przez Watykan. Proboszcz miał zostać odwołany z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości. Kuria nie informuje jednak jakich. Biskup Roman Pindel, który przyjechał rozmawiać o sytuacji parafii, został w nocy ewakuowany z Grojca w asyście policji. Nieoficjalnie według parafian proboszcz miał zostać odwołany, bo nie pobierał opłat za sakramenty, czyli za ślub czy chrzciny. Mieli na niego donieść do biskupa księża z okolicznych parafii. Parlamentarzyści pójdą w kamasze. Rozwój Plus składa w Sejmie projekt ustawy, a w nim proponuje, by każdy poseł i senator do 60 roku życia, zarówno kobieta, jak i mężczyzna, przeszedł szkolenie wojskowe. Miałoby ono dwie części, teoretyczną i poligonową, czyli praktyczną, mówi europoseł Michał Dworczyk.
3: Posłowie powinni dawać przykład. Jesteśmy tą grupą, której obywatele w sposób szczególny zaufali, więc powinniśmy dawać przykład innym i jeżeli postulujemy jako środowisko polityczne wprowadzenie powszechnego szkolenia, powinniśmy sami dawać przykład.
1: Poza tym, jak tłumaczy, parlamentarzyści, podejmując decyzje dotyczące obywateli, muszą wiedzieć, jak takie szkolenie w praktyce wygląda. Projekt ustawy zakłada też możliwość służby polityków w Wojskach Obrony Terytorialnej. Pracodawca będzie mógł sprawdzić wykształcenie kandydata do pracy bezpośrednio w szkole, którą skończył. Nad projektem ustawy w tej sprawie będzie dziś pracować rząd. Chodzi o to, by w przypadku, gdy pracodawca będzie mieć wątpliwości co do prawdziwości dokumentów potwierdzających wykształcenie, mógł zweryfikować informacje od kandydata u źródła, czyli na jego uczelni. Szkoły wyższe będą udzielać takich danych odpłatnie.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Dziś znów słonecznie, choć na północy niebo będzie się trochę chmurzyć. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 w Wielkopolsce, do 21 na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 12:00. O czym dzisiaj będziemy mówić? Między innymi o meczu Anwilu Włocławek oczywiście, o tym, że basen na Słodowie jest częściowo zamknięty. Po 13:00 będzie też do wygrania duża pizza. No będzie się działo, natomiast na początku naszego spotkania chciałbym serdecznie pogratulować wszystkim, którzy brali udział we wczorajszym 13:00 półmaratonie Włocławek. No a ja to jestem zmachany, jak na drugie piętro muszę z buta wejść. Filip Waćkowski kłania się nisko, no i gramy mnóstwo takich przebojów, przy których nawet poniedziałek staje się przyjemny po prostu.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

0: Nie.
1: Zajrzyjmy teraz na włocławski basen międzyosiedlowy, czyli na ten basen na Słodowie, bo tutaj problemy. OSIR informuje, że basen rekreacyjny na basenie międzyosiedlowym jest zamknięty i pozostanie zamknięty do odwołania. Przyczyna to zanieczyszczenie wody bakteriami. Niekorzystnymi bakteriami, jak można się domyślić. Basen rekreacyjny na Słodowie zamknięty do odwołania.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Most Ryza Śmigłego znów zostanie zamknięty. Uczniowie z Chemika wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni oraz kierowca po alkoholu próbował uniknąć kontroli. Patryk Jarmierski, Puls Włocławka, zapraszam. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni we Włocławku zapowiada drugie całkowite zamknięcie mostu imienia Marszałka Ryza Śmigłego dla ruchu kołowego. Utrudnienia rozpoczną się 16 października o godzinie 17 i potrwają do 19 października do godziny 6. Powodem jest betonowanie płyty konstrukcyjnej mostu. To drugie z 6 planowanych zamknięć związanych z betonowaniem płyty mostu. W szkolnej pracowni gastronomicznej zamiast zwykłych lekcji intensywna praca przy kuchennych stanowiskach. Uczniowie Klubu Kulinarnego Zespołu Szkół Chemicznych we Włocławku wzięli udział w całodniowych warsztatach prowadzonych przez szefa kuchni i doradcę kulinarnego Tomasza Królikowskiego. Mówi Tomasz Królikowski, szef kuchni i doradca kulinarny.
2: Hej, skupiamy się na podejściu do gastronomii, które zatytułowane jest od teorii do praktyki. I tutaj się zaczęło tak, że zaczęliśmy po prostu przygotowywać sobie miejsce do pracy. Później umówiliśmy z techniki podstawowe krojenia. Za chwilę będziemy omawiać techniki przygotowywania sosów matczynych, tak zwanych, takich pięć głównych, które kiedyś Francuzi usystematyzowali. Będziemy gotować nowoczesnymi przy pomocy nowoczesnych technik rybę i młodzież przygotuje steka. Następnie i będzie też takie klasyczne danie mac and cheese. Danie z kuchni amerykańskiej, makaron z sosem serowym. I tu pokażę młodzieży, jak przygotować klasyczny beszamel. To jest po prostu bardzo proste, nie jest żadna technologia rakietowa. Prosty sos serowy, makaron, szybkie danie, mogą sobie przygotować sami w domu.
1: Młodzi kucharze ćwiczyli m.in. prawidłową organizację stanowiska, pracę z nożem i klasyczne techniki krojenia. Była też praca z mięsem, przygotowywanie sosów i nowoczesne metody obróbki produktów. Nie chodziło jednak tylko o samogotowanie. Uczniowie poznawali również zasady maksymalnego wykorzystania produktów, czyli tak zwanego zero waste. Oraz uczyli się organizacji pracy, która w profesjonalnej kuchni ma ogromne znaczenie.
3: Absolutnie pierwszy raz robię w takim stylu w naszej szkole tak robię.
4: Opowiedz nam, jak tutaj twoje odczucia co do spotkania.
3: Dla mnie bardzo dużo. Też moim największym marzeniem było robić coś takiego, ale gotowanie na łoku to jest moje marzenie, szczerze.
4: Czy to twoje pierwsze takie warsztaty?
5: Nie, to akurat z panem Królikowskim to nie pierwsze moje. Rok temu byłam na azjatyckich, tak typowo azjatyckich i cudownie się pracowało z panem, więc czekałam na to. Dzięki tym zajęciom z wokiem nie boję się teraz po prostu grać z ogniem dosłownie, bo tutaj jeżeli się w kuchni coś zapali, to pan nas też nauczył, jak reagować w takich sytuacjach i to naprawdę wniosło do kuchni, bo wiele razy coś się spala.
1: Takie spotkania mają być dla młodzieży dodatkową okazją do rozwijania umiejętności i poznawania nowych technik, które mogą przydać się im w przyszłej pracy w gastronomii. Tucholscy policjanci zatrzymali 41-letniego kierowcę, który w Lubiewicach jechał 67 km przy ograniczeniu do 50 km i nie zatrzymał się do kontroli. Mężczyzna skręcił boczną drogę, a następnie zjechał na posesję. Po zatrzymaniu funkcjonariusze wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie wykazało ponad 0,5 promila. Okazało się również, że starosta wcześniej wydał decyzję o cofnięciu mu uprawnień do kierowania pojazdami. Grozi mu do 3 lat więzienia.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka. Południe po polsku na 101,4 FM.

Dzisiaj pierwszy mecz Anwilu Włocławek w nowym sezonie Ekstraklasy PGE Basket Ligi. Natomiast ja nie o tym teraz, a o legendach Anwilu. Zakończyło się głosowanie polegające na wyłonieniu 8 graczy, których klub wyróżni przekazując fragment historycznego parkietu Hali Mistrzów. No i no właśnie, kogo wybrali kibice? Kogo wybraliśmy? Już czytam nazwiska: Iwan Almeida, Sejd Hajric, Michał Ignerski, Luke Petrasek, Jeff Nordgard, Wiktor Sanders, Josip Sobin oraz Chase Simon. Ponadto, co już było ustalone wcześniej, fragmenty parkietu trafią też do Andrzeja Pluty, Igora Griszczuka, Szymona Szewczyka oraz Kamila Łączyńskiego. A dziś mecz z Górnikiem Wałbrzych i o tym spotkaniu sobie jeszcze porozmawiamy.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z medycyny. Minister energii o pierwszych dniach działania przywróconego programu CPN i rewolucja w wojsku. Żołnierze dostaną mundury według nowego wzoru. Miriam Lipińska. Znamy tegorocznych laureatów Nagrody Nobla z dziedziny medycyny lub fizjologii. To amerykański neurobiolog i psychiatra, niemiecki biofizyk i niemiecki fizjolog.
2: Chcę ogłosić światu, że Nagrodę Nobla za 2026 rok w dziedzinie medycyny otrzymują Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel za przełomowe odkrycie kanałów jonowych sterowanych światłem i rozwój optogenetyki.
1: Ogłosił szwedzki Instytut Karolinska. Naukowcy zostali docenieni za odegranie kluczowej roli w rozwoju optogenetyki. Chodzi o opracowanie rewolucyjnej metody pozwalającej kontrolować aktywność komórek nerwowych za pomocą światła. W praktyce osiągnięcia noblistów mogą doprowadzić do skutecznego leczenia m.in. widzenia i różnych schorzeń neurologicznych, jak choćby choroby Parkinsona, za pomocą głębokiej stymulacji mózgu. Wejście w życie nowej odsłony pakietu CPN nie spowodowało radykalnego wzrostu sprzedaży paliw na stacjach, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że jego resort będzie teraz sprawdzać, jak wygląda sprzedaż na terenach przygranicznych i czy nie dochodzi do tzw. turystyki paliwowej. Minister zapewnił jednocześnie, że finansowanie pakietu CPN do końca roku jest niezagrożone. A dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6 zł 73 grosze, benzyny 98 7,59, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. Wojsko dostanie mundury według nowego wzoru. Dziś zaprezentował je minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślał, nowe mundury mają być wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. W przyszłym roku pójdzie na ten cel co najmniej 1 mld zł, ale jak mówił szef MON, nowe mundury to konieczność, bo obecny wzór Pantera ma już 33 lata. Monika Piątkowska, kandydatka KO i PSL na prezydenta Krakowa, musi sprostować swoje słowa na temat jej rywala Łukasza Gibały. Chodzi o wypowiedź Piątkowskiej, która podczas debaty w programie telewizyjnym stwierdziła, że w czasie, gdy Gibała był radnym, w większości przypadków podczas głosowania wstrzymywał się od głosu. Piątkowska stwierdziła, że takie wnioski płyną po analizie głosowań jej konkurenta. Zdaniem Łukasza Gibały jest to nieprawda, a sama wypowiedź podważyła jego kompetencje, decyzyjność oraz wiedzę. Sąd przyznał mu rację, a wyrok jest nieprawomocny. W poznańskich restauracjach można zamówić darmową kranówkę. Miejska spółka wodociągowa Aquanet ruszyła z kampanią promującą podawanie wody z kranu w lokalach gastronomicznych. Wiele poznańskich lokali robi to już od lat, a teraz chcemy zachęcić do tego kolejne, mówi rzecznik spółki Przemysław Ciupka.
3: Będą mogli Państwo w najbliższym czasie w restauracjach, w kawiarniach, w lokalach gastronomicznych zobaczyć takie małe, nienachalne logo akcji Kranówka Poznańska, które będą informowały o tym, tak, tu napijesz się kranówki, a kranówka to jest świetnej jakości, dobra i bezpieczna woda, na co mamy wiele dowodów.
1: W ramach kampanii powstała internetowa mapa z lokalami, w których można dostać darmową kranówkę. Na stronie kranówkapoznańska.pl na razie jest 13 takich punktów.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju dziś znów dużo słońca, nieco więcej chmur na północy, ale nigdzie nie będzie padać deszcz, a na termometrach od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.
7: Jesteśmy po 13:00, czas rozpocząć tradycyjną poniedziałkową smaczną godzinę. Jesień może trwa, ale to taka polska złota jesień. My też rozgrzewamy się pizzą. Zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Będzie też do wygrania duża pizza z pizzerii Pepperoni. Więcej szczegółów za moment. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
6: Audycja zawiera lokowanie produktu.
5: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Moi drodzy, dzisiaj oczywiście poniedziałek to smaczna godzina i zaglądamy do pizzerii Pepperoni Kaletnicza 12 we Włocławku oraz Lipowa 37A w Szpitalu Górnym, ale też zamówienia na dowóz chociażby bez żadnych pośredników. Można to zrobić przez ich stronę internetową pizzeriapepperoni.eu. I ciach, gorąca pizza ląduje pod nasz próg. Będzie też do wygrania duża pizza z pepperoni. Więcej szczegółów jeszcze w tej godzinie.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Audycja zawiera lokowanie produktu.
1: Trwa smaczna godzina, moi drodzy. Przypominam, że zaglądamy do pizzerii Pepperoni. Kaletnicza 12 we Włocławku, Lipowa 37 a w Szpitalu Górnym i... Jest poniedziałek, a wiecie, co to oznacza w Pepperoni? Duża pizza w cenie małej. Miałem gotować, ale aż sam siebie przekonałem. Tak w ogóle, to za chwilę zdradzę szczegóły, jak wygrać dużą pizzę z pizzerii Pepperoni.
0: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Smaczna godzina trwa, no i moi drodzy, dzisiaj do wygrania jest duża pizza z pizzerii Pepperoni. Włocławek, Kaletnicza 12, Szpetal Górny Lipowa 37A. Jak zgarnąć taką pizzę? Szczegóły znajdziecie na naszym radiowym Facebooku. Tam w komentarzu trzeba napisać, jaka twoim zdaniem powinna być idealna jesienna pizza. Czekam na twój komentarz. Rozstrzygnięcie jeszcze dziś podczas naszego popołudniowego programu.
1: Po polsku.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Za ile jutro zatankujemy, są już ceny maksymalne. Atak drona na statek ze zbożem na Morzu Czarnym i ostrzeżenia przed gęstymi mgłami dla południa Polski. Miriam Lipińska, a na początek o tym, ile będzie nas kosztowało jutrzejsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, we wtorek litr benzyny 95 może kosztować maksymalnie 6 zł 79 groszy, benzyny 98 7,66, a oleju napędowego 7 zł i 82 grosze. To oznacza, że benzyny lepiej zatankować dziś, bo jutro będą o kilka groszy droższe, ale z tankowaniem diesla lepiej poczekać do jutra, gdy będzie o 6 groszy tańszy niż dziś. Pionierzy optogenetyki z USA i Niemiec zostali tegorocznymi laureatami Nagrody Nobla z medycyny. Dzięki odkryciom Karla Dajzerota, Petera Hegemana i Georga Nagela możliwe stało się precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą impulsów świetlnych. To przełomowe dokonanie w nauce, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2: Były to odkrycia, które obaliły taką książkową wiedzę, że w dorosłym mózgu neurony już nie powstają. Bardzo mocno dyskutowany temat, bardzo kontrowersyjny przez wiele lat temat, ale wiemy już na pewno, że w dorosłym mózgu powstają nowe neurony.
1: Laureaci podzielą się porówno nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich. To pierwszy dzień Tygodnia Noblowskiego. Jutro poznamy laureatów z dziedziny fizyki. Eksperci cyberbezpieczeństwa mają ustalić, w jaki dokładnie sposób doszło do wycieku danych z portalu wakacje.pl. Hakerzy zyskali dostęp do części służbowych skrzynek pocztowych i systemu obsługi klientów. Wśród wykradzionych danych są prawdopodobnie adresy e-mail, imiona i nazwiska, numery telefonów, adresy, daty urodzenia oraz dane paszportowe klientów, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
3: Chodzi o dane przekazywane w korespondencji związanej z rezerwacjami. Wszystkie te osoby otrzymały od nas indywidualną informacje. Pozyskane dane nie pozwalają na zalogowanie się do panelu klienta. Incydent nie dotyczył systemów płatności wakacje.pl.
1: Serwis apeluje jednak do klientów o zachowanie czujności, zwłaszcza jeśli dostaniemy wiadomość z prośbą o płatność lub zmianę danych rezerwacji. Cyberprzestępcy mogą próbować teraz podszywać się pod serwis. Portal zalecił też klientom zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel lub na rządowej stronie gov.pl. Zagranica, incydent na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów dron uderzył w turecki statek transportujący zboże. Do zdarzenia doszło na południowy wschód od platformy wiertniczej Pescarus poza wodami terytorialnymi Rumunii. MSW Rumunii podało, że zginęły 2 osoby, uratowano 11 członków załogi. Wracamy do kraju. Uwaga na mgły. Synoptycy ostrzegają przed nimi na południu Polski od części Lubelszczyzny i Podkarpacia przez południe Mazowsza, Świętokrzyskie i Małopolskę, po Opolszczyznę i południe Dolnego Śląska. Alerty obowiązują od wieczora do jutrzejszego poranka. Miejscami widzialność może spadać poniżej 200 metrów. I na koniec historia z happy endem. Poszukiwany od weekendu serwal sawannowy, który uciekł z prywatnej hodowli w Orzyszu na Mazurach, już odnaleziony. Kot o imieniu Gustaw sam wrócił do domu.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: W całym kraju sporo słońca i deszcz nam dziś niestraszny, a na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 14:00, popołudnie trwa. W tej godzinie porozmawiamy sobie o prezydencie, a w zasadzie byłym prezydencie, oraz o tym, że trzeba wrócić do pomysłu, aby Polska była drugą Irlandią. Ale z jednego konkretnego powodu. Więcej szczegółów za moment. Filip Baćkowski, cześć.

0: Zajrzyjmy sobie do Irlandii. Dlaczego tam? Bo ten kraj wprowadza właśnie zakaz używania elektrycznych hulajnóg przez osoby poniżej 18 roku życia. No nie będzie kukiriniarzy, krótko mówiąc. Wiecie co, swojego czasu, kilkanaście lat temu, to Donald Tusk obiecywał nam drugą Irlandię. Teraz uważam, że może warto wrócić do tego pomysłu.
1: WPP na 101,4 FM.

0: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Grudziński, prezes Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziś porozmawiamy o tym, jak wyglądał ubiegły sezon grzewczy. No właśnie, jak wyglądał?
2: No nie był to łatwy sezon, bo wszyscy to odczuli na własnej skórze i we własnych portfelach. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa średnio rocznie wydaje na ciepło około 20 milionów złotych. Końcówka września to jest we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ten czas, kiedy dokonujemy rozliczenia ciepła i przekazujemy informacje mieszkańcom i takie informacje do mieszkańców w ubiegłym tygodniu zostały dostarczone. W tym tygodniu zostały one rozliczone, więc ci mieszkańcy, którzy mieli nadpłatę i chcieli taką nadpłatę, żeby przekazać im na konto, została ta nadpłata przelana. To jest dość ciężki czas, dlatego że po pierwsze różne spółdzielnie mieszkaniowe czy zarządcy nieruchomości na terenie Włocławka w różnych okresach czasu dokonują tych rozliczeń. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje tych rozliczeń do końca września zgodnie z obowiązującym regulaminem. Stąd też czasami mieszkańcy docierają do nas z pytaniami, dlaczego jeszcze tego nie otrzymali. No, bo w naszej spółdzielni się dokonuje to od lat do końca września. Różne spółdzielnie, tak jak powiedziałem, niektóre się rozliczają w okresie półrocznym, my się rozliczamy w okresie rocznym. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Niemniej jednak to jest głównie sprawa organizacyjna. Mieszkańców najbardziej interesuje to, jak wyszedł ten ich sezon grzewczy. Tak jak powiedziałem na wstępie, ponad 20 milionów to są koszty Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły, stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających. To znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają. Dlatego, że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc. To powoduje wzrost kosztów w całym budynku i my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory. To jest kwestia dokładniejszych analiz, które prowadzimy. To jest kwestia tego, że tak jak powiedziałem, zmniejszyliśmy moce zamówione i mam nadzieję, że ta tendencja się trzyma. Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPS we Włocławku, tak jak Miejska Kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam, gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności i mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
1: A kiedy ruszamy z sezonem grzewczym w tym roku?
2: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, temperatury, co zmiana w ogóle, prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobu WUC-owskiej spółdzielni mieszkaniowej.
1: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem był Piotr Grudziński, prezes WUC-owskiej spółdzielni mieszkaniowej.
0: To jest temat na 101 i 4 FM. Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

zajrzyjmy do świata polityki, do świata prezydenckiej polityki, ale będziemy mówić o eksprezydencie, w zasadzie to nawet o jego żonie. Jolanta Kwaśniewska, żona Aleksandra Kwaśniewskiego, powiedziała, że najważniejsze w małżeństwie to jest nadawanie na tych samych falach. Mówiła o sukcesie swojego małżeństwa i o tym, że są razem przez wiele, wiele lat. Nadawanie na tych samych falach, no pani Jolanty o chorobę filipińską, to wcześniej w ogóle nie podejrzewałem.

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pakiet CPN wrócił. Czy unormuje ceny na stacjach? Polscy żołnierze dostaną nowe mundury według nowego wzoru. Jutro druga szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Miriam Lipińska. Program CPN wrócił i powinien przynajmniej w najbliższych dniach ustabilizować ceny na stacjach paliw, przewiduje analityk rynku z BM Reflex Rafał Zywert.
2: Ten poziom cen powinien być względnie stabilny w tym tygodniu, natomiast w dalszym ciągu, w dłuższym okresie kluczowe znaczenie będzie miała oczywiście ta sytuacja związana z eksportem ropy naftowej, produktów naftowych z Bliskiego Wschodu i przyszłością konfliktu USA-Iran.
1: Program CPN to czasowe obniżenie akcyzy i VAT na paliwa. Litr benzyny kosztuje dziś nie więcej niż 6 zł 73 grosze, a oleju napędowego 7 zł 88 groszy. To maksymalne ceny, które znalazły się w obwieszczeniu ministra energii. Pakietem CPN nie jest objęty autogaz, za to paliwo płacimy teraz średnio 3 zł 26 groszy i tu zdaniem analityków w tym tygodniu trzeba się liczyć z kilkugroszową podwyżką. Są wytrzymalsze, wygodniejsze i lepiej kamuflujące. Polscy żołnierze dostaną mundury nowego typu. Wzór maskujący Pantera zostanie zastąpiony przez nowy, typu Ryś, który pozwoli żołnierzom jeszcze lepiej wtapiać się w otoczenie. Według resortu obrony ich wykrywalność jest o 30% niższa od mundurów starego typu i dużo trudniej jest je dostrzec w nocy przy użyciu noktowizorów. Ułatwiają też udzielenie żołnierzowi pomocy, mówił podczas prezentacji munduru szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Widzieliście Państwa rozsuwaną kieszeń, która stanowi temblak na wypadek momentu, kiedy żołnierz jest zraniony.
1: Zmiany są szczególnie ważne dla polskich żołnierek, które po raz pierwszy dostaną mundur specjalnie dopasowany do kształtu kobiecej sylwetki. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej już zneutralizowany. Do czwartku na wodach Zatoki Pomorskiej w Świnoujściu potrwa akcja saperów. Gigantyczne bomby zostały znalezione na dnie Bałtyku podczas prac związanych z budową nowego portu kontenerowego. Niewybuchy, z których każdy zawiera ponad pół tony materiału wybuchowego, są tak neutralizowane, by ciężko było się zorientować, kiedy zostały zniszczone, mówi rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża, komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski.
4: Mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury. Struktury krytycznej. Dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji.
1: Czyli wypalania ładunku wybuchowego i potem detonowania reszty. Akcja potrwa do czwartku, do tego czasu obowiązuje zakaz wchodzenia do wody. Można jednak spacerować po plaży. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego. Drugi nabór wniosków ruszy dokładnie w południe. Czek to 300 zł dopłaty do noclegu za pobyt obejmujący co najmniej dwie kolejne noce w obiekcie uczestniczącym w programie. W pierwszej odsłonie ponad 6,5 tysiąca czeków rozeszło się w godzinę, ale część zainteresowanych nie mogła ukończyć składania wniosku z powodu przeciążenia systemu. W przyjmowaniu wniosków decyduje kolejność zgłoszeń. Komu się nie uda jutro, ma jeszcze jedną szansę. Trzecią turę naboru zaplanowano na 3 listopada.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie i ciepło, na termometrach od 17 stopni na Pomorzu, przez 19 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, 20 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku, do 21 w Małopolsce i na Podkarpaciu.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Popołudniowe godziny szczytu to już po 15:00. Oczywiście korkuje się w okolicach Mostu Stalowego oraz Płocka na dojeździe do ronda od strony centrum. Tłoczno też na rondzie u zbiegu Witosa, Okrężnej i Chopina, czy na skrzyżowaniu Alei Kazimierza Wielkiego z Krajową 91 oraz Aleją Królowej Jadwigi. Jak widzisz, korek, wypadek, coś niespodziewanego na drodze, daj znać innym, ostrzeż innych i napisz nam na przykład na Messengera. Ja tę informację od razu postaram się podać dalej.
0: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

po ostatnim piątkowym meczu z Rumunią, to jesteśmy najlepsi na świecie, no nie? Chociaż dzisiaj będzie ciężko, no bo gramy z Bośnią i Hercegowiną na wyjeździe. Tamto Włosi na przykład awans na Mistrzostwa Świata przegrali. No i wiecie, no Rumunia była jedna, a Bośnia gra jednak z Hercegowiną. Ale po tym 6-0 z Rumunią, no czujemy się najlepsi na świecie. Przynajmniej do 20:45, bo wtedy będzie pierwszy gwizdek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 13. edycja półmaratonu Włocławek za nami oraz prace na ulicy 3 Maja. Trzeba usunąć samochody. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km. Mówi Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektra Włocławek.
2: Pogoda bardzo dobra jak na bieg.
1: Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km. Mówi Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektra Włocławek.
2: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci w biegu w Artis Cup, ponad 30 osób w biegu bez barier. Frekwencja dopisała. Myślę, że będzie wszystko super.
3: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
2: Tak jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii. Tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
1: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych. W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefie kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa też się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton, zaraz po otwarciu tego stadionu, że infrastrukturę sportową warto inwestować.
1: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, bulwary i centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta. Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
5: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
3: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
6: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego. 30.
7: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
1: Najszybszym zawodnikiem 13. półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugie miejsce zajął Shadrach Kimayo, a trzecie Musio Kamueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut

0: i 55 minut dały czwarte miejsce wśród kobiet. We wtorek, 6 października na ulicy 3 Maja, na odcinku od ulicy Cyganka do ulicy Tumskiej rozpoczną się prace przygotowawcze związane z budową przyłączy ciepłowniczych. Roboty prowadzone będą przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku. W ramach prac wykonana zostanie m.in. rozbiórka nawierzchni. Właściciele pojazdów proszą o samonieparkowanie i usunięcie samochodów z obszaru objętego robotami. Prace mogą powodować czasowe utrudnienia w ruchu.
1: To jest Puls Włocławka.

Tak w ogóle to w weekend rozdano najważniejsze polskie nagrody literackie, Nike. No i otrzymał ją Szczepan Twardoch. Pisarz, który identyfikuje się nie jako Polak, a Ślązak. W każdym razie, tak się zastanawiam, czy konkurencyjne nagrody to powinny być nagrody Adidasa?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Zarzuty dla kierowcy za lipcowy wypadek autobusu w Warszawie. Nowe doniesienia po zdarzeniu na Morzu Czarnym z udziałem statku ze zbożem. A na koniec w ramach sezonu dyniowego zajrzymy do Poznania. Miriam Lipińska. Zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie w związku z lipcowym wypadkiem na rondzie Zesłańców Syberyjskich. Autobus linii 186 najpierw zderzył się z tramwajem, potem uszkodził kilka samochodów, a w końcu zatrzymał się w przejściu podziemnym. Poszkodowanych zostało 6 osób. Kierowca Czesław Eś usłyszał zarzuty m.in. sprowadzenia niebezpieczeństwa, katastrofy w ruchu lądowym i spowodowania wypadku. Nie przyznał się do winy. Dostał dozór policji i zakaz opuszczania kraju. Amerykański neurobiolog i psychiatra Karl Deiseroth oraz jego niemieccy koledzy Peter Hegemann i Georg Nagel to laureaci tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Zostali docenieni za ich badania nad optogenetyką. To technika pozwalająca na precyzyjne włączanie i wyłączanie konkretnych komórek nerwowych w mózgu za pomocą światła. Naukowcy podłączyli mikroskopijny światłowód do mózgu myszy. Światło aktywowało lub wyciszało konkretne komórki. Być może w przyszłości u ludzi będzie można w ten sposób leczyć m.in. padaczkę, ale nie tylko, mówi dr Bartłomiej Kisiel z Wojskowego Instytutu Medycznego.
2: Obszary, które z jakiegoś powodu są wyłączone w depresji, pobudzać, moglibyśmy leczyć choroby neuropsychiatryczne, różne zaburzenia.
1: Optogenetyka może też pomóc w przyszłości odzyskiwać wzrok osobom z chorobami siatkówki oka. Komisja Europejska przygląda się sprawie incydentu w laboratorium w Rosji zajmującym się leczeniem dżumy płucnej. To po śmierci 28-letniej laborantki, która według lokalnych rosyjskich mediów zbiła probówkę zawierającą ten patogen. Rosyjskie służby sanitarne mówią jednak o zapaleniu płuc nieznanego pochodzenia. Kwarantanną objęto już kilka szpitali obwodu irkuckiego. Służby na świecie czekają na szczegółowe informacje. Gdyby była to jednak dżuma, to i tak nie jest to nic niezwykłego, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
3: Czasami dochodzi do po prostu wypadku przy pracy i niezachowanie hermetyczności doprowadza do tego, że ktoś ulega zakażeniu. Takie rzeczy się zdarzają.
1: Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jedną z jej odmian jest dżuma płucna. Jej przypadki co jakiś czas pojawiają się na świecie. Nowe informacje w sprawie incydentu na Morzu Czarnym, jak przekazał ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski, to dwa rosyjskie drony przypuściły atak na cywilny statek ze zbożem należący do Turcji, który przewoził kukurydzę i znajdował się na wodach międzynarodowych. W wyniku ataku zginęły dwie osoby, w tym kapitan, a 11 członków załogi udało się uratować. I na koniec zmieniamy temat. Waży 300 kg i ma ponad 3 metry w obwodzie. Mowa o dyni, jaką udało się wyhodować na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jak przyznaje dr Joanna Lisiecka z Katedry Warzywnictwa, łatwo nie było.
4: No, uprawia się dosyć trudno, to muszą być specjalne nasiona. Dużo wody, dużo jedzenia, czyli nawozu. Poza tym no, musi mieć ciepło. Była przykrywana na chłodniejsze noce kocykiem, bo dynia to gatunek, który pochodzi z ciepłych stron. No, w związku z tym nasze noce już są dla niej za chłodne.
1: Dynia z Poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego, choć spora, jest 3 razy lżejsza od krajowej rekordzistki, która ważyła 900 kg. Światowy rekord wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa należy do dyni z Wielkiej Brytanii, która ważyła ponad 1200 kg.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Do końca dnia w całym kraju przeważnie słonecznie, a na termometrach od 17 stopni na Podlasiu i Pomorzu, przez 19 w Łódzkiem i na Mazowszu, 20 na Śląsku, do 21 w Małopolsce. Pod wieczór, w nocy i jutro rano na południu kraju mgły.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Jesteśmy po 16:00 i ja wrócę do naszego pizzowego konkursu. Dzisiaj duża pizza leci do Marty, która napisała, że jej zdaniem idealna pizza na jesień to taka z dynią, grzybami, karmelizowaną cebulą, mozzarellą i odrobiną sera pleśniowego. Do tego rozmaryn i kilka kropel oliwy z czosnkiem. No moim zdaniem na jesień brzmi perfekcyjnie. Oczywiście słuchajcie regularnie, bo kolejne okazje do tego, żeby zgarnąć pizzę, będą się jeszcze pojawiać.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101 i 4 FM.
7: Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi gra.

Zajrzyjmy do świata gwiazd, plotek i ploteczek. Michał Wiśniewski pochwalił się, że jedna z par jego fanów poprosiła go o to, aby udzielił on im ślubu. Pomyślicie sobie, dość kontrowersyjne, ale z drugiej strony, no kto ma być większym specjalistą niż chłop, który ślub to bierze mniej więcej co roku? Ja bym się tylko obawiał, że z przyzwyczajenia to on weźmie ślub z panną młodą.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wystawa realizowana w ramach projektu Fundacji Anvil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek oraz biojarmark na Starym Rynku znów przyciągał mieszkańców. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Anvil ma już 60 lat. Z okazji okrągłego jubileuszu Fundacja Anvil w wakacje rozpoczęła akcję Oddaj zdjęcie historii, zachęcając mieszkańców Włocławka i okolic do podzielenia się fotografiami z prywatnych albumów, prezentującymi wydarzenia i osoby związane z dawnymi zakładami azotowymi, później przemianowanymi na Anvil. Wernisaż powstałej w ten sposób wystawy odbył się w Centrum Kultury. Mówi Bożena Cichocka, prezes Fundacji Anvil.
2: Jest to wystawa, na której prezentujemy zdjęcia, archiwalne zdjęcia, ale też dokumenty archiwalne, pochodzące zarówno z archiwum Anvil S.A., jak i pozyskane od mieszkańców Włocławka, byłych i obecnych pracowników Anvilu. Myślę, że jest to bardzo ciekawa wystawa, szczególnie dla tych, którzy są związani z Anvilem, a wiadomo, że w ciągu 60 lat to możemy takich osób liczyć na tysiące.
1: Dla wielu osób wernisaż był okazją do spotkań po latach. Większość pracowników Anvilu spędziła w zakładzie praktycznie całą swoją zawodową karierę. Mówi Jacek Wojciechowski, były zastępca dyrektora do spraw ekonomicznych.
3: Wspomnienia są fantastyczne, jako że była to w Azotach moja pierwsza praca, a tym bardziej fantastyczne, że w trakcie studiów uzyskałem z zakładów azotowych stypendium. I to były niezłe pieniądze jak na owe czasy, prawie najniższe wynagrodzenie. I już w trakcie studiów miałem okazję przyjeżdżać do Włocławka, spotykać się z dyrekcją, spotykać się z innymi stypendystami i poznawać swoją przyszłą pracę.
1: Anvil to nie tylko miejsce pracy. Zakład organizował wypoczynek, a także liczne koła i kluby, chociażby sportowe. Tak jest do dziś. Dzięki temu nawiązywane są nowe przyjaźnie i rozwijane relacje. Wystawa realizowana jest w ramach projektu Fundacji Anvil, Archiwum Społeczne Zakładów Azotowych Włocławek. Zgromadzone materiały pokazują, że historia Anvilu to jednocześnie ważna część historii Włocławka i jego mieszkańców. Ludzi, których losy przez 6 dekad splatały się z losami przedsiębiorstwa. Wystawę można oglądać do 17 października. Poranne niedzielne zakupy? Idealnym miejscem jest biojarmark, który co 2 tygodnie odbywa się na Starym Rynku. Świadczą o tym licznie przybywający klienci. Wystawcy starają się urozmaicać swoją ofertę. Przykładem jest pieczone i wędzone. Mówi Beata Koralczyk, pieczone i wędzone.
4: Co jakiś czas staramy się wprowadzać różnego rodzaju nowości. Przyznam się szczerze, że zawsze mam z tym problem, czy to powinno być takie, jak normalnie gotuję w domu. I no i zazwyczaj jest takie właśnie, jak normalnie gotuję w domu. Przynajmniej staram się. Staramy się również te wszystkie rzeczy, które nowe wprowadzamy, tutaj dawać Państwu do degustacji, żebyście mogli sprawdzić, czy to się nadaje, czy się nie nadaje. Dla nas są cenne też bardzo wszystkie uwagi na ten temat, bo wiadoma sprawa, że nikt nie ma wyłączności na określanie smaku, więc dla nas każda uwaga jest bardzo cenna i proszę mi wierzyć, zawsze zwracamy na to uwagę, tak? Żeby jednak to, co mówią klienci, było dla nas bardzo ważne. Zawsze tego pilnujemy też, tak? Pomidorowa jest robiona ze śmietaną. Ja normalnie w domu robię bez śmietany, ponieważ nie przepadam za śmietaną, ale zazwyczaj wszyscy robią ze śmietaną, więc tą robimy ze śmietaną. Z racji tego, że nie wprowadzamy żadnych alergenów do zakładu, śmietana jest robiona bez laktozy, więc również bardziej bezpieczna dla osób, które mają nietolerancję laktozy.
1: Stoisko pieczone i wędzone jest jednym z tych, które na biojarmarku cieszą się największą popularnością. Niezależnie od pory ustawiają się tam długie kolejki. Nowości również w porzeczkowej krainie. Tutaj na zmiany w ofercie, owoce, warzywa i ich przetwory duży wpływ ma pora roku. Na biojarmarku można znaleźć nie tylko zdrową, naturalną żywność. To także kunsztownie wykonane rękodzieło. Niedzielne wizyty na biojarmarku dla wielu mieszkańców stały się już stałym elementem tygodniowego rytmu. To nie tylko okazja do zakupu świeżej żywności, ale także możliwość spotkania lokalnych producentów i poznania historii stojących za ich wyrobami.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.

0: dzisiaj pierwszy mecz Anwilu w nowym sezonie PGE Basket Ligi. O 19:00 Rottweilery w hali mistrzów podejmą Górnika Wałbrzych. No i oczywiście kontuzjowani są Forest i Strong, ale na to miejsce klub zakontraktował Diona Edwina. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że Szymon Wójcik zakończył proces rehabilitacji. No i w ostatnim czasie trenował już z zespołem, więc dziś będzie do dyspozycji trenera. Godzina 19:00, hala mistrzów Anwil Włocławek kontra Górnik Wałbrzych. Sezon czas zacząć.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Jutro benzyn nieco droższy niż dziś. Potanieje diesel. Ministerstwo Infrastruktury chce uregulować kwestię hulajnóg elektrycznych. 15-latek stracił rękę podczas protestu licealistów we Francji. Miriam Lipińska. Trzecia odsłona programu CPN powinna ustabilizować ceny na stacjach paliw w najbliższym tygodniu, mówią eksperci, ale co do dalszej przyszłości nie chcą na razie mówić, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
2: Sytuacja jest daleko od normalizacji, niesie ze sobą ryzyka eskalacji.
1: Mówi Rafał Zywert, analityk rynku paliw z firmy Reflex. Dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 73 grosze, a za diesla 7,88.
2: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe, natomiast na większości stacji będzie to poziom cen maksymalnych.
1: Jutro ceny maksymalne benzyn będą o kilka groszy wyższe niż dziś. Potanieje natomiast olej napędowy. Ministerstwo Infrastruktury chce ostatecznie rozwiązać problem hulajnóg elektrycznych porzucanych byle gdzie, ale także tych podrasowanych, na których można jeździć z prędkością samochodu. W planach są kary za nieodstawienie urządzenia w konkretne miejsce. Z kolei policja i Straż Miejska dostaną odpowiedni sprzęt, dzięki któremu będą mogły sprawdzić, z jaką prędkością naprawdę może jechać dana hulajnoga elektryczna, mówi wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.
3: Drugim elementem będzie kontrola, którą będą przeprowadzać pracownicy Transportowego Dozoru Technicznego, którzy będą kontrolować rynek również internetowy, tam gdzie ta sprzedaż tego typu urządzeń się odbywa, ale również sprzedaż w różnych centrach dystrybucji, sprzedaży hulajnóg, tak aby wyeliminować takich też nieuczciwych sprzedawców.
1: Resort chce, żeby nowe przepisy weszły w życie jeszcze w tym roku. 3 cyberataki na firmy z sektora medycznego w ciągu kilku tygodni. Chodzi o Enelmed, Kubusoft i MyDoctor, a wycieki mogły dotyczyć danych medycznych milionów Polaków. Zastępca prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Konrad Komornicki, przypomina, że przepisy pozwalają osobom, których dane wyciekły, dochodzić swoich roszczeń przed sądem.
4: Jeśli taka osoba uzna, że w wyniku naruszenia przepisów RODO poniosła szkodę majątkową bądź niemajątkową, ma prawo zażądać od administratora lub podmiotu przetwarzającego odszkodowania.
1: Poszkodowani powinni zachować informacje o incydencie i sprawdzić, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych. Zagranica. Nieszczęśliwy wypadek podczas trwających we Francji protestów licealistów. W mieście Lens na północy kraju 15-latek stracił rękę. Według lokalnych mediów chłopak podniósł granat hukowy użyty przez policję, chcąc go odrzucić, ale granat eksplodował, gdy nastolatek trzymał go w rękach. Władze regionalne podały, że życie chłopaka nie jest zagrożone. Protesty licealistów we Francji zaczęły się w drugiej połowie września. Uczniowie żądają dofinansowania ich placówek, skarżą się na zły stan szkół, zbyt dużą liczbę uczniów w klasach i przeciążenie nauczycieli. Wracamy do kraju. Jutro kolejna szansa na zdobycie podkarpackiego czeku turystycznego, czyli 300 zł dofinansowania do noclegu za minimum 3-dobowy pobyt. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że system nie wytrzymał. Nabór wniosków o czek ruszy jutro w południe.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Wieczorem na południu kraju mgły, które zostaną z nami do rana, ale na razie do końca dnia słonecznie i ciepło, maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu i Podlasiu, przez 19 na Mazowszu, do 21 w Małopolsce.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Czyli tak, Iga Świątek wygrała z Chorwatką. Dzisiaj polscy piłkarze będą grać z Bośnią, czyli można by powiedzieć taki poniedziałek z rywalizacją Polska-Jugosławia.
0: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Sprawdźmy, gdzie przy poniedziałku, ale ogólnie w tym tygodniu spodziewać się utrudnień na drogach Włocławka. Nie przejedziemy cały czas Tumską. To zamknięcie potrwa do połowy października. Natomiast zamknięcie skrzyżowań 3 maja z Przedmiejską, Piekarską, Zapieckiem czy Żabią aż do końca miesiąca. Zwężeń dziś się spodziewajmy na Wiejskiej w okolicach Dziewińskiej, także na Żytni, Żwirkiej, Wigury, Chemików, Rysiej, Brzeskiej przy Wojska Polskiego czy Brzeskiej przy Placu Wolności.

0: Centrum Kultury Browar B można oglądać wystawę Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. Teraz Anwilu, wcześniej Zakłady Azotowe, wiadomo. Ta wystawa to nie tylko opowieść o rozwoju przedsiębiorstwa, przemianach technologicznych i zmieniających się miejscach pracy. To przede wszystkim historia Włocławka, historia ludzi, których codzienność przez kolejne dekady była związana z zakładem. Właśnie ich wspomnienia, fotografie i osobiste pamiątki tworzą wyjątkową opowieść prezentowaną na wystawie Historia, która łączy 60 lat Anwilu we Włocławku. No w naszym mieście chyba nie ma nikogo, kto gdzieś w rodzinie bliższej, dalszej nie miał kogoś, kto pracował w zakładach azotowych, prawda? Wystawa jest czynna tylko do 17 października. Wstęp wolny.
1: Radio Włocławek. Po polsku.

Kilkanaście minut do 18, oczywiście punktualnie o tej godzinie wiadomości z kraju i ze świata. Następnie spotka się z wami Patryk Jaromierski z jeszcze większą dawką przebojów i z jeszcze większą dawką informacji z regionu. Filip Waćkowski, dzięki za dzisiaj. Do jutra, do usłyszenia. Cześć.

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

ale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Obniżki cen paliw wróciły na stację. Jutro o kilka groszy znów drożej. Dwie ofiary śmiertelne ataku dronów na statek ze zbożem. Egzamin na kartę rowerową wcześniej niż obecnie. To plany resortu infrastruktury. Agnieszka Trojanowska-Bis. Na stację paliw powrócił rządowy pakiet obniżek CPN. Obecnie kierowcy płacą mniej o złotówkę i 40 groszy za benzynę i olej napędowy. Chodzi o niższą akcyzę i podatek oraz wprowadzenie cen maksymalnych, a rząd po raz trzeci zdecydował się na wprowadzenie obniżek w związku z niekończącym się konfliktem USA z Iranem, który doprowadził ceny ropy do najwyższych w historii. Bartosz Kąciołka.
2: Dzisiaj na stacjach za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, za olej 7,88, a za nieobjęty obniżkami gaz 3,26, mówi analityk rynku paliw z firmy Reflex Rafał Zywert.
3: W zależności od regionu to te ceny mogą być nawet kilka groszy niższe.
2: Obniżki w ramach CPN mają obowiązywać do końca roku i to dobra wiadomość, bo końca konfliktu na Bliskim Wschodzie nie widać.
1: Jutro benzyna ma być o 6 groszy droższa, a olej napędowy o 6 groszy tańszy. Szpitale powiatowe są w dramatycznej sytuacji finansowej. Wśród nich wielospecjalistyczny szpital Ludwika Błaszka w Inowrocławiu w Kujawsko-Pomorskiem. Placówka w ubiegłym roku wygenerowała 52 miliony złotych straty. W tym roku dług ma sięgnąć już 72 milionów, wlicza zastępca dyrektora do spraw finansowych w szpitalu Joanna Brzęk.
4: Nie jesteśmy w stanie zbilansować naszej działalności, czyli wyprowadzić tej działalności na tak zwane zero. Strata szpitala miesiąc w miesiąc wzrasta o 4,5 miliona.
1: Ratunkiem dla zadłużonej placówki ma być rozważane obecnie przejęcie jej przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, który ma większe możliwości finansowe. Dwie osoby zginęły na statku ze zbożem po uderzeniu rosyjskich dronów na Morzu Czarnym. Według rumuńskich mediów na tureckiej jednostce wybuchł pożar.
5: Agresja jest coraz większa,
1: mówi wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Rosja nie zejdzie z tej drogi. Rosja będzie dalej prowokować i to nie jest scenariusz niestety na dni czy tygodnie, tylko na miesiące.
1: Rosjanie zaatakowali dwoma dronami cywilny statek należący do Turcji. Jednostka przewoziła kukurydzę i znajdowała się na wodach międzynarodowych na Morzu Czarnym. Dwie osoby zginęły, 11 uratowano. USA bacznie przyglądają się doniesieniom w sprawie dżumy na Syberii. Monitorujemy sytuację. Na razie to nie jest powód do alarmu, zapewnił sekretarz stanu USA Marco Rubio. Po doniesieniach o wydostaniu się bakterii dżumy płucnej z laboratorium w Irkucku, która miała spowodować śmierć pracownicy ośrodka na kwarantannej. Obserwację medyczną skierowano około 200 osób, które miały kontakty ze zmarłą. Dżuma to ostra choroba zakaźna. Ostatni jej przypadek w Rosji odnotowano 10 lat temu. Ogniska choroby utrzymują się w Mongolii. Będą nowe zasady ruchu rowerowego dzieci i uzyskiwania karty rowerowej. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, w planach jest obniżenie minimalnego wieku uprawniającego do uzyskania karty rowerowej z obecnych 10 lat do 9. Obniżony będzie także wymagany wiek, do którego wymagane jest posiadanie karty rowerowej z 18 do 14 lat. To są propozycje reformy, nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy wejdą w życie.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro niewielkie zachmurzenie, trochę więcej chmur na północy kraju i tam możliwe po południu słabe opady deszczu, szczególnie na Pomorzu, Warmii i Mazurach. Rano na południu Polski zanikające mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów, a na termometrach do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i 23 na południu Polski.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz na półfinale zakończy udział w turnieju rangi ATP 500 w Pekinie. Polski tenisista w meczu z Australijczykiem Alexem de Minorem skreczował w drugim secie przy wyniku 4-6, 2-3. Powodem była kontuzja pachwiny. Czas na czwarty i ostatni podczas trwającego zgrupowania mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią biało-czerwoni zagrają wieczorem w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną i liczą na lepszy występ niż 10 dni temu w Warszawie. O O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
8: Wiadomo, że najświeższe wspomnienie to efektowna wygrana nad Rumunią. Słuchając bramkarza Marcina Bułki, można mieć nawet wrażenie, że to piątkowe 6-0 wymazało z pamięci poprzedni mecz z Bośnią i Hercegowiną.
9: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny.
8: Ale nie był to raz i wcale nie graliśmy dobrze, to dwa. Już wtedy pojawiły się przecież wątpliwości co do przyszłości kadry pod wodzą Jana Urbana. Ten wie, że po meczu z Rumunią tematu na razie nie ma.
10: Po meczu pogratulowałem zwycięstwa drużynie i podziękowałem za dwa dni spokoju.
8: A ten spokój może się dzisiaj skończyć, bo mecz z Bośnią ma duże znaczenie. Porażka raczej przekreśli nasze szanse na wygranie grupy i awans do dywizji A.
7: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Katarzyna Niewiadoma Fini nie wystąpi w zaplanowanej na jutro sztafecie mieszanej elity kolarskich Mistrzostw Europy w Lublianie. Zabraknie jej też w jeździe indywidualnej na czas, poinformował Polski Związek Kolarski. Trzykrotną medalistkę Mistrzostw Europy zastąpi w sztafecie Nadia Hartmann. Ostatniego dnia mistrzostw, w środę, w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet, Polskę będzie z kolei reprezentowała tylko Dominika Włodarczyk. W sobotę Niewiadoma Fini zajęła 6. miejsce w wyścigu ze startu wspólnego. Polkę z walki o medal wykluczył upadek kilkaset metrów przed metą.
11: I dobry wieczór wszystkim. Jest 5 październik i zacznę od krótkiej informacji. Dzisiaj słyszymy się ostatni raz. Nie, ale poczekaj, nie, wyłącz to, daj mi dokończyć. Ale jeżeli chodzi o wieczory, z przyczyn niezależnych chwilowo zrezygnujemy z moich wieczornych muzycznych ploteczek, ale usłyszymy się na ten moment o poranku w starym duecie z Bartkiem Skrajnowskim, więc nic straconego. Nie potrwa to długo, więc nie zdążycie się nawet przyzwyczaić. No, jedyny minus to znowu te wstawanie na 6 rano, ale czego się nie robi dla najlepszych słuchaczy. No dobrze, elaborat wygłoszony, to teraz możemy przejść do wspólnego wieczoru i najlepszej muzyki. Patryk Jaremierski, a to jest Radio Wrocławek.

0: jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.
1: Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pić

Właśnie, że Eminem uznał, że sama muzyka na Halloween to ewidentnie za mało, więc postanowił uzbroić swoich fanów w piły mechaniczne. W nowej minigrze będziemy chronić rapera w hokejowej masce przed hordami głodnych nieboszczyków. Po występach w Fortnite czy Hitmanie Slim Shady wraca do korzeni i serwuje klimatyczną rzeź w starym

0: stylu. Przy okazji możecie zdobyć limitowaną kurtkę lub deskę, żeby zombie widziały, że macie styl czy coś.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: po polsku. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: 13. edycja półmaratonu Włocławek za nami oraz prace na ulicy 3 Maja. Trzeba usunąć samochody. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Setki zawodników przebiegły ulicami naszego miasta. Za nami 13. półmaraton Włocławek. To największa impreza biegowa w naszym regionie. Wydarzenie rośnie z roku na rok. W sumie zapisało się około 800 zawodników, z czego na starcie stawiło się około 750. Trasa liczyła nieco ponad 21 km. Mówi Marian Nowakowski, dyrektor LKS Wektra Włocławek.
2: Pogoda bardzo dobra jak na bieganie takiego długiego dystansu. 500 dzieci w biegu Wartis Cup, ponad 30 osób w biegu bez barier. Frekwencja dopisała, myślę, że będzie wszystko super.
3: Warto też zaznaczyć, czy mamy też uczestników z zagranicy, między innymi Kenijczyków.
2: Tak jak co roku startuje ekipa profesjonalnych zawodników z Kenii, tym razem 3 kobiety, 4 mężczyzn. No i myślę, że wśród nich trzeba wypatrywać zawodników, którzy będą tutaj dzisiaj wygrywali.
1: Główny bieg wystartował o godzinie 11. Następnie rozpoczęły się zawody dla dzieci. W sumie wzięło w nich udział 500 młodych zawodników w różnych kategoriach wiekowych. W półmaratonie uczestniczyli również przedstawiciele władz lokalnych i centralnych. Krzysztof Kukucki podkreślił, że rozwój imprezy wskazuje, iż sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: Fakt, że tak naprawdę z edycji na edycję jest więcej uczestników, ale też więcej osób w ogóle angażuje się w to wydarzenie, chociażby na strefach kibica, pokazuje, że faktycznie sport jest bliski mieszkańcom Włocławka. Bardzo chętnie uczestniczą w wydarzeniach sportowych, czy biernie, czy czynnie. No i myślę, że to jest ważne, potrzebne, stąd też dbamy o to, żeby ta infrastruktura sportowa to się rozwijała, bo ten stadion jest doskonałym właśnie tego przykładem, bo właśnie 13 lat temu po raz pierwszy tutaj się odbył półmaraton zaraz po otwarciu tego stadionu, że infrastrukturę sportową warto inwestować.
1: Trasa półmaratonu jest niezmienna od kilku lat. Biegła od stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji przez osiedle Kazimierza Wielkiego, ulicami Wiejską, Kaliską i Obwodową, następnie przez Park Sienkiewicza, Bulwary i Centrum. Uczestnicy spoza Włocławka podczas biegu mają okazję zobaczyć dużą część miasta. Część uczestników brała udział we wcześniejszych edycjach półmaratonu Włocławek, ale na starcie pojawili się też nowi zawodnicy.
5: Podobno jest ciekawa trasa, próbujemy, przyjechałyśmy z Grudziądza, więc niech moc w nogach nasza będzie.
3: Dlaczego zdecydowaliście się wziąć udział w półmaratonie?
6: Bo jestem przed 30 i trzeba zrobić coś wielkiego przed 30.
7: A ja wspieram żonę, bo już raz kiedyś biegłem i stwierdziłem, że pobiegnę razem z nią, żeby jej nie było smutno.
1: Najszybszym zawodnikiem 13 półmaratonu Włocławek został Kevin Raguinganga z Kenii. Trasę pokonał w czasie godziny 6 minut i 10 sekund. Drugim miejsce zajął Szadrak Kimajo, a trzecie Musio Kamueke. Najlepszym Polakiem został Miłosz Tomaszewski z GKS Fabianki. Uzyskał czas godzinę 8 minut i 9 sekund i zajął czwarte miejsce w klasyfikacji generalnej. Wśród kobiet zwyciężyła Chelangang Sang z Kenii, która ukończyła bieg z czasem godziny 13 minut i 45 sekund. Najlepszą Polką była Angelika Dziemgiel-Poślada z GKS Fabianki. Wynik godziny 17 minut i 55 minut dał jej czwarte miejsce wśród kobiet. We wtorek, 6 października na ulicy 3 Maja, na odcinku od ulicy Cyganka do ulicy Tumskiej rozpoczną się prace przygotowawcze związane z budową przyłączy ciepłowniczych. Roboty prowadzone będą przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej we Włocławku. W ramach prac wykonana zostanie m.in. rozbiórka nawierzchni. Właściciele pojazdów proszą o samonieparkowanie i usunięcie samochodów z obszaru objętego robotami. Prace mogą powodować czasowe utrudnienia w ruchu.
0: Słuchacie Pulsu Włocławka.

Dave Grohl ma już na koncie chyba wszystko, ale wciąż potrafi ucieszyć się jak nastolatek na widok AC/DC. Bił na scenę ze swoją gitarą, żeby pokrzyczeć z legendami Highway to Hell na zakończenie ich trasy. Wcześniej opowiedział publiczności, że gdyby nie film z lat 70., zapewne dzisiaj robiłby zupełnie coś innego. Piękne podsumowanie kariery Supportu, który przy okazji uznał, że fajnie byłoby wyruszyć z nimi w całe wspólne tournée.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Niemal cały kraj z zagrożeniem hydrologicznym susza nie odpuszcza. Co uradzili dwaj ministrowie na przejściu granicznym w Budzisku? Kary cielesne są niedopuszczalne, tak uważa coraz więcej dorosłych. Agnieszka Trojanowska-Bis. Susza w Polsce nie odpuszcza. Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega, że przez cały październik aż 15 województw nadal będzie objętych stanem zagrożenia hydrologicznego. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Bez deszczu wysychają studnie, a rzeki mają coraz mniej wody lub po prostu częściowo wysychają, mówi dr Krzysztof Jurczak, kierownik stacji hydrologiczno-meteorologicznej w Krośnie na Podkarpaciu.
3: Stany wód na wszystkich wodowskazach są w strefie stanów niskich.
2: Sytuacja na Podkarpaciu, podobnie jak i w innych regionach, od miesięcy jest wymagająca. Samorządy bez przerwy apelują o oszczędzanie wody. Naoczne skutki suszy doskonale widać na przykład w Bieszczadach na Jeziorze Solińskim. Tam zatoczki wyschły, a linia brzegowa mocno się cofnęła. Winna jest susza, ale też wakacyjny zrzut wody ze zbiornika.
1: Zrzut był konieczny, ponieważ sen, który wypływa ze zbiornikami, sami wysechł do tego stopnia, że na przykład firmy ze Stalowej Woli nie były w stanie pobierać z niego wody przemysłowej. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy. Marcin Kierwiński i Martynas Katelynas zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe. Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają. Za tydzień, w poniedziałek, 12 października, głównodowodzący wojsk NATO w Europie, generał Aleksus Grynkiewicz, ma ogłosić w Polsce tak zwaną strategię zwycięstwa. To lista planów NATO w obliczu konfrontacji z Rosją i jej coraz bardziej agresywnych działań. W strategii będzie ujęta również Polska, o czym Anna Gmitarek-Zabocka.
4: Jedną z części strategii, tej polskiej, ma być większa liczba żołnierzy na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi wprost, tworzymy kolejne jednostki, bo zagrożenie wzrasta.
5: Zwielokrotniła się liczba operacji w powietrzu. 15 razy więcej operacji w powietrzu jest nad Ukrainą w porównaniu z tym, co było w pierwszej połowie roku 2024.
4: Nowe jednostki wojskowe mają się pojawić m.in. w Biłgoraju na Lubelszczyźnie i w Łukowie. Tutaj, w tym ostatnim miasteczku, mają stacjonować wojska dronowe.
1: Miasto przekazało już nawet działkę dla wojska. Ma tam stacjonować kilka tysięcy żołnierzy. Podobnie w Biłgoraju i w innych miejscach na Lubelszczyźnie. Coraz więcej osób dorosłych nie dopuszcza kar cielesnych wobec dzieci. Wynika z badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przedstawiono je dziś w Sejmie w ramach inauguracji kampanii Dzieciństwo bez Przemocy. Mówi koordynatorka akcji Monika Sajkowska.
6: W 2005 roku 35% Polaków mówiło, sprzeciwiamy się karom fizycznym wobec dzieci. Dzisiaj jest to 65% i to jest ogromna zmiana. Pokazuje nam, że zmieniła się norma społeczna.
1: Kampania Dzieciństwo bez Przemocy odbywa się po raz trzeci. Włączają się w nią instytucje, przedszkola czy szkoły w całej Polsce. Akcja potrwa do 19 listopada. Wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Anną Wekic trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
9: Iga Świątek dość niespodziewanie na podkreślenie
2: spotkała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki, czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać się w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej, prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Wekicz prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła, tiebreak przegrała do 0, a decydującego seta do 2. Byłam wściekła, moim zdaniem nie grałam tak źle w tym pierwszym secie, ale popełniłam kilka błędów i go przegrałam. W połowie drugiego seta w końcu udało mi się rozgryźć co i jak na korcie i z tego jestem zadowolona. O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Maciej Janowski otrzymał stałą dziką kartę na przyszłoroczny różlowy cykl Grand Prix, poinformowali organizatorzy Mistrzostw Świata. Oznacza to jego powrót do tej rywalizacji po 3 latach. Janowski był pełnoprawnym uczestnikiem indywidualnych Mistrzostw Świata w latach 2015-2023. W tym okresie 4 razy w klasyfikacji generalnej zajął 4. miejsce, a w 2022 roku sięgnął po brązowy medal. Przyznanie mu dzikiej karty oznacza, że w cyklu Grand Prix będzie się ścigać 4 Polaków. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrz globu Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
9: I mamy kilka minut po godzinie 19. Poniedziałkowy wieczór rozpędzamy w najlepsze. I całkowicie zapominamy, że jest to poniedziałek, początek nowego roboczego tygodnia. I zapomnijcie też o tym, że właśnie to powiedziałem. Zapraszam dalej na najlepsze utwory na antenie.
0: WPP na 101,4 FM.

Bruce Dickinson uznał, że przyszły rok będzie należał do niego i skromnie ogłosił, że nagrał album życia. Wbił do studia Dave'a Grohla w Kalifornii i stworzył krążek, który według niego jest o klasę wyżej niż poprzedni. Klasycznie zapowiada najcięższe brzmienie w karierze, solowe tournée i wielki przełom w swojej muzyce. A na koniec mruga do fanów Iron Maiden, że zespół też coś tajnego kombinuje, chociaż na razie szczegółów brak.

No i proszę, Taylor Swift znów zdominowała brytyjskie notowania, jakby zapomniała, że inni artyści też próbują wydawać muzykę. Wystarczyło wpuścić tę samą płytę po roku z dopiskiem The Encore, żeby znowu wyczyścić całą konkurencję. Żeby było zabawniej, w pierwszej piątce singli obstawiła od razu 3 własne piosenki, nie zostawiając nikomu miejsca. Reszta brytyjskiej sceny muzycznej może właściwie spakować manatki i poczekać, aż Taylor pójdzie po prostu na urlop.

Igor Herbut odkrył sekret Sanach i porównał ją do pisarza, który wypuszcza nową książkę co dwa tygodnie. Miano Remigiusza Mroza Piosenki idealnie oddaje tempo, w jaki artystka tworzy kolejne radiowe hity. Lider Lemon był w takim szoku po premierze ich wspólnego numeru, że od powiadomień o mało nie spłonął mu telefon. Piosenkarka ma taki dar przekonywania, że niedługo pewnie namówi do duetu całą polską branżę za jednym zamachem.

burze w Karpaczu czekają na niego dzieci i kiedy opuszcza statek, żeby się znowu oddać złu, każda z 27

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Alpinista z Polski nie żyje, mężczyzna zginął w Szwajcarii. Kolejny alert o zagrożeniu i kolejne odwołanie w kilkanaście minut. Jak żyć z dzikami w mieście? Dobre praktyki podpowie Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni. Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów, według włoskiej Ministerstwo Klimatu, korzystając z doświadczeń Gdyni. Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plucher. Agnieszka Trojanowska-Bis, 42-letni Polak, zginął w szwajcarskich Alpach przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął w niedzielę podczas schodzenia ze szczytu Mont Plucher, tuż przy granicy z włoską Doliną Aost. Drugi dziś alert dostali wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny. W wysłanych SMS-ach Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało mieszkańców w związku z rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Po kilkunastu minutach alert na terenie Lubelszczyzny odwołano. Obecnie nie ma zagrożenia na terenie naszego kraju. Dwóch ministrów spotkało się dziś na polsko-litewskim przejściu granicznym w Budzisku. To szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
2: Na granicy Unii Europejskiej.
1: W litewskim przejściu granicznym w Budzisku to szefowie spraw wewnętrznych Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
2: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
1: Drony. Polski i Litwy, którzy zapewniali, że w obliczu rosyjskiego zagrożenia mówią jednym głosem, a rozmawiali o wyzwaniach migracyjnych i budowaniu odporności na zagrożenia hybrydowe, o czym Paweł Radzewicz.
2: Na granicy Unii Europejskiej i NATO trzeba codziennie reagować na zagrożenia.
3: Drones, erbelones, sabotaże.
2: Wyliczał litewski minister Martynas Katelinas. Szef polskiego MSWiA Marcin Kierwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
4: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, czy ten pakt wymaga rewizji.
2: Latwiński dokładał do tego wyzwania migracyjne, na które obecne rozwiązania nie odpowiadają.
4: Mamy wspólne zdanie w tym zakresie, że te rozwiązania, które zostały przyjęte w pakcie, są głęboko niewystarczające, czy ten pakt wymaga rewizji.
2: Dlatego dla bezpieczeństwa wyrywkowe kontrole na polsko-litewskiej granicy pozostają.
1: Póki co, jak zapewnił minister, nie ma mowy o ich zaostrzaniu. Jak radzić sobie z dzikami w mieście bez ich uśmiercania, podpowie wszystkim samorządom w Polsce Ministerstwo Klimatu. Trwające w resorcie prace aktywnie wspierać będzie Gdynia, która jako pierwsza opracowała obszerny raport dotyczący tego problemu. Tam, gdzie

0: miasto styka się z lasem, obecności zwierząt nie da się uniknąć, ale można sprawić, że ludzie i dziki nie będą wchodzili sobie w drogę, mówi koordynatorka do spraw zwierząt w Gdyni Agata Grzegorczyk.
1: Chodzi nam o pewne zasady, do których będziemy się stosować w mieście, żeby konfliktów na linii człowiek-dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
0: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny.
1: Dzik było jak najmniej, bo do tego właśnie dążymy. Naszym celem nie jest ograniczenie populacji dzików w mieście do zera, ponieważ jest to niemożliwe.
0: Gdyńskie rekomendacje co do tego, jak edukować mieszkańców, jak zabezpieczać śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie, pod nazwą Polskie Forum Designu. W najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Fest Śmietniki, czy też które rośliny na miejskich rabatach dzików nie wabią, zostaną teraz przeskalowane na cały kraj. Miało go nie być, ale jednak odbędzie się w trochę innej formie, pod nazwą Polskie Forum Designu. W najbliższy czwartek w Łodzi rusza specjalna edycja Festiwalu Designu. To jedno z najważniejszych i najstarszych takich wydarzeń w naszym kraju. 20. edycja Łódź Design Festiwalu miała odbyć się w maju, ale została odwołana z powodów finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
2: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak
0: finansowych i organizacyjnych. Edycja specjalna, jubileuszowa, tym różni się od regularnej, że tematem przewodnim jest design lokalny i właśnie takie wzornictwo będzie można zobaczyć na wystawach, mówi organizator Michał Piernikowski.
2: To będą nie tylko takie tradycyjne techniki, jak kilimy, czy ceramika, szkło, ale też druk 3D, bo to taka trochę współczesna forma nowego rzemiosła.
0: Główne wydarzenia zaplanowane są od czwartku do soboty na łódzkim osiedlu pod nazwą Fuzja, ale jedną z wystaw można oglądać tam już od dziś.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Wtorek będzie bardzo słoneczny, tylko na północy trochę więcej chmur, a po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu. O poranku na południu zwłaszcza mgły. Na termometrach do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i do 23 na południu Polski. Na północy trochę więcej chmur, a po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach przelotne opady deszczu. O poranku na południu zwłaszcza mgły. Na termometrach do 16 stopni na północy, do 20 w centrum i do 23 na południu Polski.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jest kilka minut po godzinie 20. Przypominam, 5 październik, poniedziałek. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy najlepszą muzykę na głośnikach. Zostańcie z nami.
3: Naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jest kilka minut po godzinie 20. Przypominam, 5 październik, poniedziałek. Wieczór trwa, a my dalej serwujemy najlepszą muzykę na głośnikach. Zostańcie z nami.
4: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

Zara Larsson wymarzyła sobie scenę na Coachelli i uznała, że jeszcze nie jest na to wystarczająco wielką gwiazdą. Skromność w świecie popu to rzadkość, więc Szwedka woli

Złote piłki? Nah, za mało. Messi postanowił zostać producentem kreskówek i animowanym bohaterem. W nowym serialu 12-letni Leo musi ograć potężnych gigantów na boisku, nie mając żadnych supermocy. Rywale korzystają z magicznych kul, dodających energii, ale mały Messi i tak ogrywa ich samą techniką, no jakżeby inaczej. Wygląda na to, że nawet w bajkowej rzeczywistości Argentyńczyk nie potrafi przegrywać na murawie.

Kelly Clarkson uwielbia bawić się algorytmami, ale wirtualnym artystom mówi stanowcze stop. Piosenkarka ma dość patrzenia, jak boty wygenerowane w parę sekund podbijają tradycyjne listy przebojów. Proponuje osobne notowania dla sztucznej inteligencji, żeby prawdziwi muzycy nie przegrywali z kodem. Sama rzuciła swój talk show dla dzieci, więc teraz może osobiście pilnować porządku w branży.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pomyłka w wysyłaniu alertów. Nie tam miały dojść ostrzeżenia. Nie żyje Polak, który spadł w czasie wspinaczki w Alpach. Światłem aktywują odpowiednie neurony w mózgu. Za to przyznano dziś Nobla z medycyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nie tylko Lubelszczyzna, ale też Lubuskie pomyłkowo otrzymało wieczorem alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dotyczący zagrożenia z powietrza. RCB przeprasza i przyznaje się do błędów w przypadku Lubuskiego i pomylenia województwa. Wiadomość przeznaczona dla osób przebywających na terenie województwa lubelskiego została omyłkowo skierowana także do odbiorców w Lubuskiem. Przyznała instytucja w komunikacie w mediach społecznościowych i dodała, że błędnie skierowane ostrzeżenie mogło wywołać niepokój oraz skłonić do podjęcia działań ochronnych. Tragedia 42-letniego Polaka w szwajcarskich Alpach tuż przy granicy z Włochami. Mężczyzna w czasie wspinaczki spadł z wysokości około 3400 metrów. Według włoskiej agencji Polak zginął wczoraj, gdy schodził ze szczytu Mont Blanc w szwajcarskim kantonie Valais, tuż przy granicy z włoską Doliną Aosty. Mężczyzna był w górach razem z innym wspinaczem. Z jego relacji wynika, że Polak runął w przepaść. Towarzysz natychmiast wezwał służby ratunkowe, ale po przybyciu na miejsce na pokładzie śmigłowca ratownicy stwierdzili zgon alpinisty. 15-letni uczeń stracił rękę w czasie przetaczającej się przez Francję fale protestów w szkołach. W obawie przed kolejnymi rozruchami władze odwołały lub częściowo zawiesiły zajęcia w 500 placówkach. Protestujący na jutro zapowiadają kulminację demonstracji. Najnowsze doniesienia z nadsekwany zbiera Cezary Jaszczyk.
2: Do tragicznej sytuacji doszło w mieście Lens w północnej Francji. Wspomniany już 15-latek w czasie demonstracji podniósł granat hukowy, rzucony w jego stronę przez policję. Młody człowiek nie zdążył go odrzucić i w rezultacie stracił lewą rękę. Mimo że demonstracje trwają już od tygodnia, atmosfera jest coraz bardziej napięta. W okolicach szkół wybuchają zamieszki, a służby informują o setkach rannych policjantów i żandarmów. Młodzi ludzie domagają się poprawy warunków nauki, zmiany programów nauczania i większych pieniędzy na szkolnictwo.
1: Od początku protestów we Francji zatrzymano już ponad 5 tysięcy osób, z czego zdecydowana większość to osoby niepełnoletnie. 14 osób, w tym 4 nieletnie, zostało tymczasowo aresztowanych. Ruszył tydzień noblowski. Pierwszego dnia w Sztokholmie wyłoniono laureatów z medycyny. Są nimi optogenetycy z USA i Niemiec, którzy umożliwili precyzyjne aktywowanie lub wyciszanie neuronów w żywych organizmach za pomocą światła. To niesamowicie użyteczne narzędzie w badaniach dotyczących wpływu mózgu na zachowanie człowieka, mówi profesor Anna Malik z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Zastosowanie tego narzędzia w badaniach nad podstawowymi mechanizmami, na przykład w badaniach na myszach, pozwoliło już zyskać bardzo szeroką wiedzę o tym, jak mózg działa i właśnie zaproponować możliwości nowych terapii chorób, na przykład neuropsychiatrycznych.
1: Jutro Komitet Noblowski ogłosi laureatów w dziedzinie fizyki.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro czeka nas słoneczny dzień na północy kraju. Trochę więcej chmur i po południu tam możliwe przelotne opady deszczu. Na Pomorzu, Warmii i na Mazurach. A o poranku mgły, szczególnie na południu Polski. W ciągu dnia będzie ciepło, na północy do 16 stopni, w centrum do 20, na południu do 23.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Wiadomości sportowe na 101 i 4 FM.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Po bezbramkowym remisie na Stadionie Narodowym dziś czas na rewanż. Piłkarska reprezentacja Polski zagra w Zenicie z Bośnią i Hercegowiną w ramach Ligi Narodów. Bez Roberta Lewandowskiego, który po otrzymaniu dwóch żółtych kartek wrócił już do USA. Mecz o 20:45. Iga Świątek awansowała do 1/8 finału turnieju tenisowego w Pekinie, choć była o dwie piłki od odpadnięcia. Mecz z Anną Wekic trwał aż 2 godziny i 40 minut. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
7: Iga Świątek dość niespodziewanie na narzekała na spory opór ze strony dużo niżej notowanej Donny Weki, czy Chorwatka świetnie serwowała, nie dała się ani razu przełamać w pierwszym secie i wygrała go 6-4. W drugim grała momentami jeszcze lepiej, prowadziła już 5-2 i wydawało się, że zaraz będzie po meczu. Ale Świątek w końcu ją przełamała. Przy wyniku 4-5 Vekic prowadziła 30-0 i dwie piłki dzieliły ją od wygranej, ale Polka przełamała ją wtedy po raz drugi. Chorwatka pękła, tiebreak przegrała do zera, a decydującego seta do 2. Byłam wściekła, moim zdaniem nie grałam tak źle w tym pierwszym secie, ale popełniłam kilka błędów i go przegrałam. W połowie drugiego seta w końcu udało mi się rozgryźć co i jak na korcie i z tego jestem zadowolona. O ćwierćfinał Iga Świątek zagra z rozstawioną z 10 Amerykanką Iwą Jowicz.
6: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Maciej Janowski otrzymał stałą dziką kartę na przyszłoroczny różlowy cykl Grand Prix, poinformowali organizatorzy Mistrzostw Świata. Oznacza to jego powrót do tej rywalizacji po 3 latach. Janowski był pełnoprawnym uczestnikiem indywidualnych Mistrzostw Świata w latach 2015-2023. W tym okresie 4 razy w klasyfikacji generalnej zajął 4. miejsce, a w 2022 roku sięgnął po brązowy medal. Przyznanie mu dzikiej karty oznacza, że w cyklu Grand Prix będzie się ścigać 4 Polaków. Wcześniej prawo walki o medale zapewnili sobie wicemistrz globu Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek i Kacper Woryna.
8: Jest kilka minut po godzinie 21. Kontynuujemy wspólny, ostatni na chwilę obecną wieczór na antenie. W głośnikach wciąż brzmi najlepsza muzyka, dlatego też zostańcie z nami.

0: strony.
1: Amerykańskie tournée Eda Sheerana powoli przypomina debatę polityczną zamiast radosnego popowego święta. Najpierw wyleciał Macklemore, potem z trasy uciekła reszta ekipy. Aż na scenę musiał wbić lider The Fray. Isaac Slade stanął przed mikrofonem i próbował łagodzić nastroje, serwując fanom przemowę o złotym środku. Publiczność w Atlancie zamiast beztroskiego koncertu dostała więc lekcję dyplomacji i ratowanie wizerunku trasy.

jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów, palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły, 2 godziny temu się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu, przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się. Windzie pachnie mokry

ciągle pachnie mokrym psem. La la la la, jest mnie za mało na lustra. Na pewno były dżinsy i koszulka w paski, tam gdzie dzisiaj świątynia opatrzności. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie, nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji, la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.

jest mnie za mało na lustra. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię, a tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez tren.

0: za mało na lustra.
1: Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

I zbliża się ten coroczny wspaniały moment, kiedy znowu będziemy szukać instrukcji do zegarka w piekarniku. Politycy od lat obiecują nam koniec przestawiania godzin, a my dalej żyjemy w rytmie jesiennej kołomyi. Eksperci każą nam wybrać ciemne wieczory dla dobra psychiki, strasząc dołkiem przy zbyt ciemnych porankach. Amerykanie i Rosjanie już kiedyś próbowali żyć tylko czasem letnim i szybko uciekli z tego eksperymentu. A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać na naszym radiowym Facebooku.

rozpoznać ludzi, których już nie znamy. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych. Jak oddzielić nagle rozum swój od serca. Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu. Jak rozpoznać ludzi.

druga, więc na mnie już klasycznie czas. Tak jak wspomniałem wcześniej, to na chwilę obecną ostatni wspólny wieczór na antenie. Słyszymy się już jutro o poranku w starym dobrym duecie. Dzięki za wspólny wieczór. Do jutra, dobrej nocy. Patryk Jaromierski, a to jest Radio Włocławek.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Wóz strażacki potrącił śmiertelnie kobietę na przejściu dla pieszych. Rozpoczynają się żniwa kukurydzy. Polacy w tym roku przodują. Przemyt żółwi i papug udaremniony na Sycylii miał być jednym z najwyższych w ostatnich latach. Agnieszka Trojanowska-Bis, 64-letnia kobieta, zginęła po tym, jak potrącił ją w Łodzi na przejściu dla pieszych wóz strażacki. Do wypadku doszło po południu w pobliżu jednostki ratowniczo-gaśniczej przy ulicy Zgierskiej. Według wstępnych ustaleń pracujących na miejscu policjantów, 22-letni kierujący wozem bojowym Państwowej Straży Pożarnej potrącił pieszą podczas skręcania w lewo. Nie ustąpił pierwszeństwa. Potrącona piesza zmarła na miejscu. Szczegóły i przyczyny wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Czas na kukurydziane żniwa. Kombajny wyjeżdżają w pola kukurydzy ziarnowej. Polska może okazać się jednym z głównych dostawców na rynek unijny, bo we Francji czy na Węgrzech, które do tej pory były liderami uprawy, wypaliła susza. Polscy rolnicy liczą więc na dobre zbiory, które choć częściowo pozwolą zniwelować dotychczasowe straty, mówi pan Mariusz z gospodarstwa w Browinie w Kujawsko-Pomorskim.
2: Wszyscy, co mają kukurydzę ziarnową, z nadzieją na nią patrzą, bo zanosi się na bardzo dobre plony, no i do tego bardzo przyzwoita cena w tym roku, zarówno za mokrą, jak i suchą. Więc tutaj ci, którzy mają kukurydzę, myślę, że trochę się odkują.
1: Ale według najnowszych raportów Komisji Europejskiej produkcja kukurydzy w całej Unii spadnie o 12% w porównaniu z ubiegłym sezonem. Ceny benzyny rosną nie przez Ormus, lecz Ukrainę i demokratów, powiedział dziś prezydent USA Donald Trump. Według amerykańskiego przywódcy za wzrost cen odpowiadają ukraińskie ataki na rosyjskie rafinerie oraz zamykanie rafinerii w Stanach USA rządzonych przez demokratów. Cena benzyny i oleju napędowego używanego intensywnie m.in. przez amerykańskich rolników i w transporcie kolejowym jest ważnym tematem przed listopadowymi wyborami do Kongresu. Przed wybuchem wojny z Iranem średnia cena oleju napędowego w USA wynosiła $3.81 za galon. We wrześniu podskoczyła niemal dwukrotnie, po raz pierwszy przekraczając kwotę $6.50. Na Sycylii udaremniono przemyt 300 żółwi i 77 papug na Maltę. Ponad 70 z nich należy do gatunków chronionych. Zwierzęta odnaleziono stłoczone w pudełkach i kartonach w samochodzie w porcie Pozzallo na Sycylii. Zarzut przemytu usłyszał obywatel Malty. Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. To jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 w samochodzie w porcie Pozzallo na Sycylii. Zarzut przemytu usłyszał obywatel Malty. Zwierzęta zostały skonfiskowane i trafiły do specjalistycznej hodowli. To jedna z największych konfiskat tych chronionych zwierząt we Włoszech. Piłkarska reprezentacja Polski do lat 21 zakończyła na drugim miejscu rywalizację w grupie E eliminacji Mistrzostw Europy po dzisiejszej porażce z Włochami 2-6. O tym, czy do przyszłorocznego turnieju Polska awansuje bezpośrednio, czy będzie musiała grać w barażach, zdecydują jutrzejsze rozstrzygnięcia grupy F. Do Euro 2027 w Serbii i Albanii zakwalifikują się zwycięzcy każdej z 9 z grup eliminacji. Najlepsza drużyna z drugich miejsc także otrzyma przepustkę

0: do turnieju głównego, 8 pozostałych o awans powalczy w barażach. I tu szansa dla Polski. Obecnie nasz kraj w rankingu ekip z drugich lokat jest pierwszy, ale jutro może nas jeszcze wyprzedzić Grecja. Wszystko zależy od wyniku jej wyjazdowego spotkania z Irlandią Północną, a także od starcia prowadzących w grupie F Niemiec u siebie z Gruzją.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Wtorek bardzo słoneczny, chociaż trochę więcej chmur pojawi się na północy kraju i po południu na Pomorzu, Warmii i Mazurach możliwe będą przelotne opady deszczu. O poranku mgły, szczególnie na południu Polski. Na termometrach najcieplej na południu do 23 stopni, w centrum do 20, na północy do 16.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: WPP na 101 i 4 FM.

0: był dzień na 101,4 FM.
1: Nowy tydzień, więc zaczynamy. Kolejny kinowy poniedziałek. Sprawdzamy, na co warto wybrać się do multikina, a jedną z nowych propozycji jest Digger. Najpotężniejszy człowiek na świecie wyrusza na desperacką misję, żeby udowodnić, że jest wybawcą ludzkości. Problem w tym, że katastrofa, która może zniszczyć wszystko, wydarzyła się z jego własnej winy. No czy uda mu się naprawić sytuację, zanim będzie za późno? O tym przekonacie się już w kinach. Digger od 9 października. No i dalej sprawdzamy, co ciekawego czeka nas w najbliższych dniach w multikinie. Tym razem Prime Time z Robertem Pattisonem w roli głównej. To inspirowany prawdziwymi wydarzeniami thriller o charyzmatycznym reporterze Chrisie Hansenie, który wchodzi do podziemnego świata przestępczego, bo chce zmienić oblicze telewizji. No z czasem jednak ambicja i pogoń za popularnością zaczynają przejmować nad nim kontrolę, a jego praca zamienia się w niebezpieczną obsesję. Prime Time w kinach od 9 października. A my dalej zaglądamy do repertuaru multikina i kolejna propozycja to The Social Reckoning w sieci konsekwencji. No film opowiada o kulisach Facebooka i historii reportaży, które w 2021 roku ujawniły informacje o działaniu platformy i szkodach, jakie może wprowadzać. W rolę właściciela Facebooka wciela się Jeremy Strong. No i to jest film o świecie mediów społecznościowych, wielkich pieniądzach, no i konsekwencji decyzji podejmowanych za zamkniętymi drzwiami. Ten film już 9 października. Sprawdzamy, co nowego pojawi się w multikinie i tym razem Hotspot. Nowy film Agnieszki Smoczyńskiej i tutaj akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, gdzie społeczeństwem zarządza świadoma sztuczna inteligencja. Prywatny detektyw prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa, no i trafia na grupę rebeliantów, którzy próbują podważyć władzę cyfrowego systemu. No i czym bardziej zagłębia się w sprawę, tym więcej pojawia się pytań o to, kto tak naprawdę kontroluje ten świat. Hotspot już 9 października. W multikinach.
0: To był dzień na 101,4 FM.

0: sprawy.
1: Rozmowa dnia na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Bartosz Balcerowski, a dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Grudziński, prezes Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Dziś porozmawiamy o tym, jak wyglądał ubiegły sezon grzewczy. No właśnie, jak wyglądał?
3: No nie był to łatwy sezon, bo wszyscy to odczuli na własnej skórze i we własnych portfelach. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa średnio rocznie wydaje na ciepło około 20 milionów złotych. Końcówka września to jest we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ten czas, kiedy dokonujemy rozliczenia ciepła i przekazujemy informacje mieszkańcom. I takie informacje do mieszkańców w ubiegłym tygodniu zostały dostarczone. W tym tygodniu zostały one rozliczone, więc ci mieszkańcy, którzy mieli nadpłatę i chcieli taką nadpłatę, żeby przekazać im na konto, została ta nadpłata przelana. To jest dość ciężki czas, dlatego że po pierwsze różne spółdzielnie mieszkaniowe czy zarządcy nieruchomości na terenie Włocławka w różnych okresach czasu dokonują tych rozliczeń. Włocławska Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje tych rozliczeń do końca września zgodnie z obowiązującym regulaminem. Stąd też czasami mieszkańcy docierają do nas z pytaniami, dlaczego jeszcze tego nie otrzymali. No, bo w naszej spółdzielni się dokonuje to od lat do końca września. Różne spółdzielnie, tak jak powiedziałem, niektóre się rozliczają w okresie półrocznym, my się rozliczamy w okresie rocznym. Ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Niemniej jednak to jest głównie sprawa organizacyjna. Mieszkańców najbardziej interesuje to, jak wyszedł ten ich sezon grzewczy. Tak jak powiedziałem na wstępie, ponad 20 milionów to są koszty Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, jeżeli chodzi o ciepło i podgrzanie ciepłej wody. My po tych perturbacjach, które mieliśmy w poprzednich latach, bardzo zaczęliśmy patrzeć na ceny ciepła i na system rozliczeń. Rzeczywiście w tym roku trochę nam się to przedłużyło, ale myślę, że mieszkańcy Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są trochę bardziej zadowoleni niż w poprzednich latach, dlatego że te koszty spadły. Po pierwsze, zmniejszyliśmy moce zamówione, które od lat we Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie były regulowane. Dostosowaliśmy je do panujących temperatur i tutaj już nam koszty spadły, stąd też większe zwroty niż zwykle, które otrzymali mieszkańcy. Zmieniliśmy również regulamin, który premiuje oszczędzających, to znaczy te osoby, które mają zamontowane podzielniki kosztów, te mieszkania, które mają zamontowane podzielniki kosztów, są rozliczane na zasadzie ewentualnych zwrotów. Ci, którzy płacą zaliczkę, tych zwrotów po prostu nie mają, dlatego że te osoby nie oszczędzają, bo wychodzą z założenia, że skoro nie rozliczam się z podzielnika, to mogę mieć otwarte okno i grzejniki mieć rozkręcone na maksymalną moc, to powoduje wzrost kosztów w całym budynku. I my to widzimy i zresztą mieszkańcy to też odczuli w tej chwili na swoich rachunkach, że ci, którzy oszczędzają, po prostu dostają zwroty. Są pojedyncze mieszkania, takie, które tych zwrotów nie mają, ale na pewno ten sezon był dla nich znacznie lżejszy niż te sezony, które były do tej pory. To jest kwestia dokładniejszych analiz, które prowadzimy. To jest kwestia tego, że tak jak powiedziałem, zmniejszyliśmy moce zamówione i mam nadzieję, że ta tendencja się trzyma. Nie mamy niestety wpływu na to, co dzieje się w sytuacji globalnej, czyli wzrost cen węgla, który nastąpił bardzo przed tym sezonem grzewczym i pewnie się to odbije na kosztach funkcjonowania MPC-u, więc za chwilę pewnie się, oby nie, ale możemy się spodziewać informacji z MPC-u, że po prostu te ceny będą rosły. Tam, gdzie mamy własne kotłownie, tam, gdzie my jako spółdzielnia ogrzewamy mieszkania, nie posługując się dostawcą ciepła, to staramy się żonglować i tam, gdzie mamy taką możliwość i źródłem ciepła, czyli albo gaz, albo pelet, albo olej opałowy, bo takie sytuacje też w Włocławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mamy, a tam, gdzie nie mamy takiej możliwości, właśnie tak jak MPC we Włocławku, tak jak Miejska Kotłownia w Brześciu czy w Lubrańcu, no to niestety, ale na ceny ciepła wpływu w tych miejscowościach nie mamy. Poczyniliśmy też dużo inwestycji w nowe węzły cieplne, tam, gdzie było to możliwe i konieczne. Zmieniliśmy źródło ciepła w jednym z bloków Kowalu i to już dało bardzo duże oszczędności i mieszkańcy to widzą, że mają bardzo duże zwroty za ciepło, więc będziemy się zastanawiać, co zrobić z zaliczkami, czy ich po prostu nie obniżyć po to, żeby mieszkańcom obniżyć czynsz w tych blokach, w których sami produkujemy ciepło.
2: A kiedy ruszamy z sezonem grzewczym w tym roku?
3: W tym roku z sezonem grzewczym ruszamy prawdopodobnie poniedziałek. Obserwujemy bardzo często temperatury zewnętrzne i widzimy, że jest planowana może nie tyle obniżka temperatury, co zmiana w ogóle. Prognozy pogody się zmieniają, ma być bardzo deszczowo, pochmurnie, więc tego słońca po prostu będzie mniej, a to słońce najbardziej dogrzewa nam nasze pomieszczenia, więc prawdopodobnie od 5 października, czyli od poniedziałku, rozpoczynamy z uruchamianiem węzłów cieplnych. Już poprosiliśmy dostawców ciepła, żeby od 5 10 października zaczęli dostarczać ciepło do zasobu włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej.
2: Dziękuję za rozmowę. Przypomnę Państwu, że moim gościem był Piotr Grudziński, prezes włocławskiej spółdzielni mieszkaniowej.
1: Rozmowa dnia na 101.4 FM.
0: 5 po 12, więc pora już wstać.